0: Reklama.
1: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii we wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
2: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
3: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu, market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
0: Reklama.
4: Viola, let me see you dance, Viola. Yeah. Let me see you dance.

Witam Państwa. Dziś opowiem o czarownicach, także tych kaszubskich, wejherowskich, o tragedii kobiet, które w ubiegłych wiekach były oskarżane o czarownictwo. Nie średniowiecze, a XVI i XVII wiek były w Europie okresem największych prześladowań czarownic. Na przykład król angielski Henryk VIII wydał dekret, na podstawie którego traktowano czarownice tak samo jak ciężkich zbrodniarzy. A masowe stosy zapłonęły za rządów jego córki, królowej Elżbiety I. W 1659 roku zapłonął stos na Targu Drzewnym w Gdańsku. Spalono żywcem starszą kobietę, nazywała się Anna Krüger, sędzina Krügerowa, czyli żona sędziego. Była posądzana o to, że rzuciła czary na chudobę, na zwierzęta domowe swojego sąsiada. Na wieść o egzekucji na plac Drzewny w Gdańsku zbiegła się gawieć z całego miasta i z okolicznych wsi. Pchali się, przepychali. Każdy chciał być jak najbliżej stosu, aby napawać się męką tej nieszczęsnej kobiety. Jedynym człowiekiem, który jej współczuł, był kat. Kat podwiązał Krügerowej pod pachami woreczki z prochem i kiedy po zapaleniu stosu języki ognia dosięgły woreczków, nastąpił wybuch, który skrócił męki tej kobiety. W drugiej połowie XVII wieku spalono kilka czarownic żywcem na tak zwanym placu Straceń w Oliwie. Liczba czarownic, czy inaczej wiedźm, heks, bo to z niemieckiego heksy czarownica, otóż ich liczba wzrastała w czasie klęsk żywiołowych, pożarów, gradobicia, powodzi, nieurodzaju, czy też ataku owadów, na przykład os czy szerszeni. Ale zwykle bywało tak, że to człowiek gniazda os czy szerszeni podrażniał, że ich prowokował. Czarownic przybywało także w czasie zarazy, w czasie epidemii. W 1657 roku na ziemi wejherowskiej wybuchła zaraza cholery. Ludzie padali jak muchy. Pierwszą ofiarą była 13-letnia Krysia Kowalkowska, córka dzierżawcy dwóch majątków, Białej i Gowina. Rodzice chorej dziewczynki wezwali księdza z Fary. Był to proboszcz ksiądz Grzegorz Bisert, ten sam, który przeniósł parafię z Góry Pomorskiej do Wejherowa. Nikt duchownego nie uprzedził, że w Heczy Kowalkowskich panuje cholera. Ksiądz Grzegorz Bisert zaraził się od swojej parafianki i wkrótce zmarł. Jest pochowany w podziemiach Fary pod głównym ołtarzem. Kiedy liczba ofiar cholery osiągnęła około 200, w Wejherowie, w miasteczku, bo to już wtedy było miasteczko, wybuchła panika. Zaczęto gwałtownie szukać kozłów ofiarnych, na których można było zrzucić wszelkie winy za nieszczęścia i niepowodzenia. Mężczyzn też oskarżano o czary, ale znacznie rzadziej. Kiedy cholera już zebrała tak wielkie

cholera już zebrała tak wielkie żniwo, zaczęto na gwałt poszukiwać w Wejherowie czarownic. Podejrzenie padło na 5 kobiet. Wiemy tylko, że jedna z nich miała na imię Pelagia. Te kobiety zaskakiwano w domu, wiązano powrozami i powleczono na rynek. Tam w ich obecności rozpoczęła się debata, jak je ukarać, czy utopić w Cedronie, czy spalić na stosie, czy też ukamienować. Zrezygnowano z topienia, bo tego lata był wielki upał i lustro wody, poziom wody w Cedronie bardzo niski. Z kolei zapalenie stosu też odpadało, bo protestowali właściciele domków przyrynkowych, bali się, że płomienie przeniosą się na ich domostwa. Zostało kamienowanie. Oprawcy tych nieszczęsnych kobiet zaczęli w nie rzucać kamieniami. I wówczas z fary wybiegł ówczesny proboszcz, ksiądz Konstanty Becker, a z klasztoru kilku zakonników. Na widok duchownych ci oprawcy rzucili kamienie, opuścili kamienie, ale kilka kobiet odniosło rany. Na szczęście nie były śmiertelne. Nikt za to przestępstwo nie odpowiadał. O tym bardzo niebezpiecznym zabobonie pisze w swojej książce też przedwojenny dziekan wejherowski, ksiądz prałat Edmund Roszczynialski, w książce zatytułowanej Kalwaria Wejherowska, a wydanej w 1928 roku w języku polskim i niemieckim. Ksiądz Roszczynialski współczuje swojemu poprzednikowi z tej samej parafii Trójcy Świętej z XVII wieku, który nazywał się Mateusz Pretoriusz. Otóż ksiądz Pretoriusz to była bardzo ciekawa osobowość. Pisał książki historyczne i był nadwornym historiografem króla Jana III Sobieskiego. I zmagał się właśnie z zabobonem. Jak twierdzi ksiądz Roszczynialski, ten niebezpieczny zabobon i w naszej parafii, jak pisze, spowodował ogromne spustoszenia. Ogromne spustoszenia. Na Kaszubach były wsie, które miały złą sławę wylęgarni czarownic. Na przykład Chałupy, Wielki Kack, Rekowo, Wierzchucino, Piechowice, Smolno. Kiedy ktoś wozem przejeżdżał przez te napiętnowane wsie, koła z wozów odpadały. Świnie i konie zdychały, a krowy traciły mleko. Dziewczęta, nawet te najbardziej nadobne z wsi, zwanych wylęgarniami czarownic, rzadko wychodziły za mąż. Chłopcy się bali tych dziewczynek, tych panienek. One chodziły na zabawę wiejską, na zabawę ludową, jakbyśmy dziś powiedzieli, bardzo daleko od swojej rodzinnej wsi, aby nikt się nie zorientował, skąd pochodzą. I po zabawie wracały w panieńskim gronie właśnie z tego samego powodu. O czary mogła być posądzona, oskarżona nie tylko chłopka, ale także mieszczka czy nawet pani dziedziczka. Poznawano czarownice po tym, że patrzyły w ostre słońce bez mrużenia powiek. Przeprowadzano też testy, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, na czarownictwo. Na przykład starszyzna z określonej wsi wywabiała podejrzaną o czary kobietę z jej heczy pod byle pretekstem. I kiedy się oddaliła, oni zza węgła patrzyli, co się będzie działo, bo przedtem położyli na progu tej heczy miotłę. Po powrocie kobieta albo podnosiła miotłę, albo przeskakiwała przez nią. W pierwszym przypadku znaczyło to, że jest czarownicą. Na przykład podniosła miotłę i oparła ją o ścianę domu.

jeśli przeskoczyła, jest wszystko w porządku. Już to podejrzenie z niej zdejmowano. W 1776 roku w Polsce zniesiono karę za czarownictwo, ale sądy, a raczej samosądy nad czarownicami trwały nadal. Najgłośniejsza w dziejach północnych Kaszub w przeszłości jest tragedia, która rozegrała się na Półwyspie Helskim w chałupach, w tych chałupach Welcome to. Działo się to 3 sierpnia 1836 roku, a zatem jeszcze w XIX wieku, jak widać, przesądy światło ćmiące trzymają się mocno. Otóż w tej wsi mieszkał rybak Jan Konkol, którego nagle chwyciły ostre bóle. Krzyczał, wrzeszczał, puch w oczach, miotał się na łóżku. Zrozpaczona żona zaaplikowała mu leki, które miała w domu, ale te nie poskutkowały. I wtedy starszyzna chołupiańska poradziła kobiecie, aby wezwała Stanisława Kamińskiego, mieszkającego w Pucku. Był to taki nielegalny, taki pokątny lekarz medicus, który dopiero co wyszedł z więzienia w Grudziądzu, gdzie odbywał karę za różne szalbierstwa. No cóż, kobieta zrozpaczona nie miała wyboru. Wezwała owego Stanisława Kamińskiego, który zbadał chorego rybaka Konkola, czynił różne zabiegi, ale bóle nie ustawały. Ów medicus, aby ratować własną skórę, aby ratować swoją reputację, rozpuścił plotkę, że powodem choroby Konkola jest czarownictwo, że trzeba znaleźć czarownicę i zmusić ją do wynękania czarta, czyli wypędzenia diabła, inkuba z organizmu Jana Konkola. Podejrzenie padło na wdowę po rybaku Cejnowie, na Krystynę Cejnowinę, matkę 5 dzieci, która zarabiała na życie wiązaniem sieci rybackich. Widzimy tutaj te sieci. Przyszła do chorego, siadła przy jego łóżku, płakała, współczuła mu, ale pomóc nie mogła. Starszyzna, rozeźlona takim obrotem sprawy, zbiła Krystynę Cejnowinę, rzuciła ją jak przedmiot na wóz chłopski i powieziono ją na Strąd, czyli na plażę. Tam wepchnięto kobietę do łodzi, nazywaną czołnem, i ten czołn wypłynął na głęboki wik. Wik to jest po kaszubsku zatoka. Na Strądzie, czyli na plaży, stała cała społeczność chałup, przyglądała się rozwojowi wypadków. Wśród tej gromady były też dzieci Krystyny Cejnowiny. Kiedy już łódź była na głębinie, rybacy, którzy też wsiedli z Krystyną do łodzi, podnieśli ją wysoko i potem rzucili do wody. Niewiasta utonęła jak kamień, to znaczy, że była niewinna. Gdyby się utrzymała na wodzie, na przykład dzięki bufiastym, szerokim spódnicom, okazałoby się, że jest, i znaczyłoby to, że jest czarownicą. Ale tym razem zbrodnia już nie uszła płazem. Ktoś zawiadomił Landraturę. Pamiętajmy, że jest to okres pruski, zaborów pruskich, dlatego mówię Landratura, czyli starostwo. Starosta, czyli landrat, poinformował z kolei inkwizytoriat, czyli najbliższe biuro śledcze, które mieściło się w Kwidzynie. Przyjechał konwój wojskowy, który aresztował owego medikusa Stanisława Kamińskiego i starszyznę, która była najbardziej aktywna przy tym straszliwym wydarzeniu. I pod wojskowym konwojem

odwieziono oskarżonych, do podejrzanych najpierw do Kwidzyna, do aresztu. Potem odbył się sąd, odbyła się rozprawa, zapadły wysokie wyroki. To były już czasy, kiedy nie można było dokonywać zbrodni bezkarnie.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Ty hodujesz. OSI skupuje. OSI Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi. Uczciwe rozliczenia. Pewne płatności. Konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły.
3: Więcej także na foodworks.pl.
0: Reklama. Norda FM.

0: Łe paunu czerliścim, co do płycka płysejce jachył. Zełgę dla swojech druchów kasiupściech, jaroś derdowści. Srogę zemsta i powrót do Chmielna. Płetim staną szlachcet z łezem przed ciopniciem śmylem. Co to jego obdarowunym piecielnym mylem? Sygnun w ciesień i kapyzą weją z ni przeklantu, a tej chytkę wsied do lode z piansą zacesniantą. Szmyl so prawie przed zwierzadłem włosy ciesu w brodze, meslun sobie, gdzie ciorliści bądź dziś po drodze. Ci z przeklantą mycą łyzrzył ciorliści go w progły, ledwie zit mógł zweżasniący trzymać sa na nogły. Łeło,
1: waj mir! Pan powrócił, a mu w myce jabel, chat em dochnyśnym pakulnik, wiara on go zabił.
2: Jecy dum ty zary jabel, te piecielny łekły, rzekł ciorliści i kapyza mając na posiekły. Bez sam wpryzem nie trzymale cynowszy płyganie, bez sam padłem nie dwa kłenie, bez sam stracił sanie, bez sam zdzinu mnie wiedzę, że Bartek mój kochany, bez sam wisy zit ciarownik, cążko był koron. Bez są samym ledwie marnie nie utonął w mężu, bez są diabłem nie głaniele, myśl za to, rakurzu!
0: Rzekł ciorliści i kapuzą z tym, co w niej sedzało, śmergnął w niegłe, że siedzę skłe trzejaś, kłe złętało. Zatrzast dwyże, bo za swoje zemsce są ją srodze ciule, że są wiele wrzyskły narobiało w ludze. Rusił dali, jeś odgłeżu mając senu munia. Wnet przegrodze świętopełka stanął nad Radunią. Się z daleka tam na górze łyzrzył już swój dwórek. Tej przelecył mu naprzodek pies, co zwył sabłerek. Ten mił łegun ciasto kąsy łysie mnie ukłydłaty, a na skórę, jakby ziół tych tomy przesiełłate. Biegnie, jakby zajka gwenił skoko na łus hizie i redosnie skłemląc panu nos i gamba lizie. Drudzi, co naprzodek wesied był, to mały junek. Biegnie w skłek, chłec jeść na plecach szkulny ładunek. Stają, bierzą senka na łus, knapsku popłakuje, a ciorliści Janka na klin sedze i całuje. Łebił tatka jedną ranką, a naneczka drugą i są pieścią z rodzycamy senę chwilą długą. Siukotatce po ciesieniach cię nim okłyło ci na los i sonimy smacznie juna łezu ryci. Płewitale jech przed hecią swej słudzi w sześci, tej łebłe biegną chutkę zażyc do Mareś.

miłości. Ojc był pierwszy przy kolebce, córka wzął na rance, płe piastową ją płe izbie, ty ją płedą nance. Matka tuli ją do pierse, całuje się ślewie, a Maryśka płe sznurówką siuko nie cerplewie. Dzywka w kuchni jedlo państwa siekuje pańtuchę, a do izby sa schodają wsieści ze wsedruche i cekawie ciorliści głęb stampują kłełem, łenim wsiedku opowiedzą, co je wum zełgołem. Jeżeli chce ta wiedzy zwiacim powiodą porządku, to jeś rysso przecie tej taugorstwę mes pociątku. Wsieści srodze sa dzewile zełganym przegłedom, a tej pośle ugorstwę dalej.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
2: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
4: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
3: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
5: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
6: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.

0: nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
1: Powiat Wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
2: Reklama.
3: Kasiepsko Knyga, czyli Pan Tadeusz tłumaczony na kaszubski. Czyta Paulina Stefańska.
4: Lezn wiąksim na nigłyny piarcim na liny story Gifreiter, co był pułku połcienu. Wjuldzim mester w bagnetach. Zebrał sa sum w sobie. Zgruździł sa. A giwyra pływu w ręce łebie. Prawą kłel zumka. Lewą w pół rurę pływu. Krący sa płet skokiwu. Czasa przesydiwu. Lewą ręku łypuściu. A broń z prawej ranci wysuwa w psiutk, jak żągło z zniowi paścianci. I zniw ją slydę copie, na kłylanie wspieru i tak krący sa skycie na macka na piry. Łepsądzę mack, ływinno z procemnika w cele i tedy lewą ręką włożył na nos brele, a prawą schylka różdzi. Decht kuel pierse trzyma, co piesa. Gifreitera gun sledzy łecima. Sum zwróca sa na nogach, jakby na źgłeloni. Gifreiter neko chudzy i gwesny wygruny, żeby uchudząc igłę tym bardziej dosygnąc, pływstął i całą prawą rękę wzdłuż wycygnął. Do tejeś pchył giwerą, a tak sa przemłegnął, pchanim mi wygął broni, że jaś sam w pół zegnął. Mack tam prawie bagnyc wkłydy są na rura, płet stywił są swoją szchulka, płet podbił bruń w góra. I wnet czyj spuść rózga, tnie mu skyla w rąka, rys i znowa rozkłolibia przed synu mu szcząka. Tak ligł Gifreiter. Przy dni fechmister z Młyskylów, kawalir trzech krzyżeków i czterech medalów. Tymczasem kule kloców, lewi szlachty skrzydło, juje krótkłe do becy. Tam biutcił kropidło, widni z dyle. Tam brzetwa wił są strzut moskali. Na nich w pół całą hajsty, nen tam w głowie wali, jakby maszyną chterną miemiec ci mistrowie wedbale. Drasz maszynu, co są słechy w młewie, a je tyś sećkarku, my cepę i nozie. Tak samo słoma kroi i wybiją z błeże. I snu robią kropice librzetwa płys płyłu. Ciej rżną ne przejacelów, nen z górę, nen z dołu. Le kropice lug wesni łestywił z wecamstwo, nek naprawi skrzydło, gdzie niebezpieczeństwo nowi grozy mackłewi. Chce śmierć Gifreitera pra płerszczek płemscyc, z dłudzim szpontana na ceru. Szpłętun to je tak w jednym kuelcyk i seciera. Teruju zanikfiuni, ile nowe floce używają głe. Dęcia służył i w piechłece. Pra płeszczek, człowiek młody, zdarno sa uwił,

Jak lejemu procenik brun na błek łedbiju, łen co pusa. Młodygłe nie mógł mack tej zgłynic. I bez renieniu musiał leno sebie brunic. Jumu prapuerszczek piku letku rena zadył i udźwignął w góra berdiś. Do cauncu sa skłedł, rechcecyl nie dolecy. Lestywy w pół drodzi. Łykrącu dłoni cesk wrogłewi płednodzi, skreślił gnyt. Ju prapłeszczek szpłętun puścił z rąci, zwrócę sa gny rchcycyl, zanim szlachtę pąci. A za szlachtą moskyle odlewigłe skrzydła cygnął z miszuny, rygnął bójku ale kropidła. Rchcycyl, co w obronie macka barniu stracył, zbidął co ti usłedzi zieci mnie przepłacył. Bo szle na niego sludę dwaj mocni moskyle i cztery ręce raza włosy mu wplątyle. Zapiarłe są nogama, cygnął jakby linii sprążesti, łóżeszony do masztu wicenę. Daremno w tym kropicyl cesku slepi razę, chwą dusa, a w nim widzę, że bliskłe gerwazy biut ci, zołał Jezus Mario nożiku. Ściekoć czej rechcecela, strach płeznął płekrzyku, odwrócił sam i spustył ostry cęci style, kłel głowę rechcecela i ręce młyskyle. Copnęły są, wedele przerazlewi głosy. Le jedna ranka mocniej wplątano we włosy, załostała wiszącu i krew sa z niej leje, jak łeził kco jeden drapc. Czej w zajca w prynele dredzi, by wstrzemać zwierza, łe drzewłe ucipił. A zajc leno szarpnie sa łeżła w pół rozcipiu. Prawi drapc, kule drzewa tej łestywy w lese, a lewi zakrwawioni zwiśna płyla nise. Kropilcyl, łelny łecie łebryców kłeło. Ramce wecygu broni szyku, broni łełu. Tery grzemi piąs sama, stoi mocno w kroku i łopasaje krótko garwazigłe błeku. Jaż syka, cena sfigłe, postrzegł w nim tłeku. Syk, prawą ranką szturm krwę miziu, a lewą cygnie ze sobą dłudzi siźniowati drzewłe. Uzbrojoni w krzemienie i w głycie i sąci. Nicht begłe nie dźwignął krum rechcecela ramci. Rechcecel ciej bruń miłą to kropidło złeciu. Chwycył ja, dył jej kusa, z radosy płet skłecił. Zakręcył ja nad głową i zarył łybrocił. Co późni dokazywał, ja ci biedę siedził, daremno spiwac, nikt be piesniu mnie uwieził i jak niewieziele w Wilnie łybodzi kłobice. Co stoja na swianty łestrybru mieścice. Widzała, jakby dejów moskolści generył, wchodził z półka kłezeków, jubruma otwierał i tyś, jak jeden mieściun zwolni cierny byczci, zabił dejowa. Znikwił cały pułk kłezycci. Dych wszedkłe tak sa stało, jak w przódk widzał ryków. Igre w żmie ustąpiły młece procemników. 23 na zemi łełu są zabitych. 30 cile, jici renama łekritech, wiele uszło, skreło są w syt, w chmiele, na drzyku. Cile wlecało do dum płet białków łopika. Dobetny szlachta biegu i łekrzyka wiesela, ti do beczków, ti wziątku drżą z nieprzylacela. Jeden robuk, w triumfie szlachty widzę fela. Łęd do tyrsum nie biutcił, bo je brunił kanonek sądu sambic. Le jakło człowiek doświadczony, dywył rada. Myl błeju z różnych stron łebchłedził, z droka ranku biutciących zachącu, przewłedzu. Ter łeł, żeby do nigłe dołączec, uderzec na rykłewa, do becji dokunciec. Tymczasem przez biegańca dył znac do

przykłewa, że jak le brun zdy, rzeci je pudze do zychłewa. Zus, ale źle z łeddaniem broni bądze zwlekac, robok kyzie łeb krążyc niega i wesekac. Kapitan Rików nijak nie prosił pardonu, dziej zebrał kłele sebie pół batalionu, krzyknął za bruń, wnetk riga giwere płetchwity, zaruchnianta bruń, a była ju dywno nabity. Krzyknął tyl, rurę w żądze załisnęły dłudzim, krzyknął łedzin za ryszką. Walą jeden za dredzim, nyn strzel, nyn nabije, nyn chwyty do ramci, ciec je gwizd kuglów, zumków chrząste, sztelflów swąci. Całą riga zdywy są bec rehawim płaza, kterni głetesąc nogów łisk, we wiju raza.

0: Reklama.
1: Rolniku, od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl.

0: dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
1: Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Szukasz pomysłu na dzień pełen śmiechu i przygód? Zapraszamy do Parku Ewolucji w Sławutówku. Miejsca, gdzie radość nie ma końca. Czynne już codziennie. I uwaga, wszystkie atrakcje w cenie biletu. Baw się cały dzień bez ograniczeń. Śmiech, emocje i niezapomniane chwile gwarantowane. A teraz hit sezonu. Nowość. Zjazd na pontonach z gigantycznej konstrukcji konia trojańskiego. To trzeba przeżyć. Nie czekaj. Zbierz ekipę i wpadaj już dziś. Park Ewolucji w Sławutówku. Tu zaczyna się prawdziwa zabawa.
5: Reklama.

0: słuchać radia, Norda FM. Reklama.
1: Szukasz stylizacji, która podkreśli Twoją osobowość? Odwiedź Butik Mandarynka w Centrum Handlowym Jantar. To miejsce stworzone dla kobiet, które cenią jakość, wygodę i najnowsze trendy. Znajdziesz tu odzież damską na każdą okazję. Od codziennych stylizacji po wyjątkowe wyjścia. Promujemy polskie marki i stawiamy na starannie wyselekcjonowane kolekcje. Butik Mandarynka. Moda, która podkreśla Ciebie. Wejherowo, ulica Obrońców Helu.

0: 3. Serdecznie zapraszamy. Reklama.
1: Andrzej Poczobut odbierze z rąk Karola Nawrockiego Order Orła Białego. Dziś ostatni dzień majówki, uważajmy, by nie zapruszyć ognia. Piłkarski Puchar Polski pojechał do Zabrza. Górnik wygrał z Rakowem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dziś podczas uroczystości święta 3 maja na Zamku Królewskim Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego, poinformował o tym szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szefernaker. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, został uwolniony z białoruskiego więzienia we wtorek. Na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów, w ramach której reżim w Mińsku zwolnił 3 Polaków i 2 obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych był właśnie Andrzej Poczobut. Dziś ostatni dzień majówki, kolejne grille i ogniska. O zachowanie ostrożności apeluje kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
2: Przede wszystkim podczas rozpalania zachowajmy szczególną ostrożność. Nie używajmy do tego celu benzyny bądź innych rozpuszczalników. Użycie do tego celu np. benzyny może spowodować obrażenia, poparzenia bądź powstanie pożaru. Po zakończeniu biesiady przy ognisku czy też grilla powinniśmy zabezpieczyć to miejsce i dokładnie wygasić ognisko bądź też grill, zabezpieczyć to, zalać wodą i ewentualnie zasypać piaskiem.
1: Uważajmy na to szczególnie dziś, gdy jest sucho i rośnie zagrożenie pożarowe. Naukowcy opracowali narzędzie sztucznej inteligencji, które szacuje wiek biologiczny na podstawie zdjęć twarzy. Może ono ocenić szanse na przeżycie na podstawie szybkości starzenia, informuje Nature Communications. Wyniki badań sugerują, że wskaźnik starzenia się twarzy, który wykorzystuje zdjęcia do pomiaru zmian wieku biologicznego w czasie, może służyć jako nieinwazyjny biomarker prognostyczny w przypadku raka. To była długa i piękna noc w Zabrzu. Górnik zdobył Puchar Polski. Wygrał na Stadionie Narodowym 2-0 z Rakowem Częstochowa. Stadion był wypełniony po brzegi.
3: To jest niesamowita radość po tylu latach. Naprawdę coś niesamowitego.
4: Czekaliśmy w Zabrzu tyle lat i doczekaliśmy.
5: Chyba najlepiej, jak sobie można wymarzyć, na stadionie przyjechać ze Śląska. Coś pięknego.
1: Piłkarze Górnika ostatni raz Puchar Polski zdobyli ponad pół wieku temu. -24 stopnie na wschodzie Polski, w centrum i nad morzem 26, w górach też około 25, a na zachodzie najcieplej 28. Mnóstwo słońca, nie powinno padać. Wiatr delikatny, a ciśnienie wysokie. Jutro pojawią się deszczowe chmury, przyjdą z północnego zachodu.
6: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
2: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
3: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.

0: www.budowlane.pl.
1: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
2: Reklama. Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Zapraszamy na reportaż Fundacji Głos Ewangelii.
3: Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
4: O, to zdjęcie z naszego ślubu, jak kroimy tort. To Emi. Może to głupia, ale kiedyś marzyłem, żeby mieć żonę Azjatkę gdzieś z tamtych krajów. A dzisiaj mam żonę, która ma chińskie korzenie, bo jej rodzice pochodzą, mama z Hongkongu, tata z Chin. Także okazało się, że jest z Ameryki, ale ma chińskie korzenie. To siostra Bonnie, ta, która ukończyła teraz Harvard. A to Emi w ciąży. Dopiero od 6 miesiąca zaczął się pojawiać brzuch, ale to tylko dlatego, że Anielka nie piła płynu. To było zaraz zdjęcie zrobione po urodzeniu, bez żadnego respiratora, żadnych trudnych rzeczy. A tu moja żona po porodzie ledwo żywa, ale przyszła się zobaczyć z córką. To były trudne momenty, tu już jest respirator. A to nasza mała Anielka. Tu tata nieogolony. Tu jęzor mamie wywaliła. Tu mama śpiewa dla córeczki. O, tu najmniejsze skarpetki, jakie były, ale i tak były za duże. To wygląda jak moja teściowa. Zawsze jak widzę to zdjęcie, to od razu mówię, że to moja teściowa jest. Shop Ninja. A tutaj w domu najpiękniejsze zdjęcie, jak się uśmiechała. O, tu znowu moja teściowa. O, tutaj coś jej nie podpasowało, ale to musiała być mamy wina na pewno, bo z tatą tak nie robiła. Dużo radości nam nasza mała Anielcia dała. Wojowniczka.
3: Mała wojowniczka. Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka. Część druga.
4: Ja leciałem samochodem z przodu, a Emi z tyłu karetką. Ja musiałem szybko do domu przygotować całe mieszkanie, bo już żona jedzie z córką i to takie wydarzenie było. I dokładnie 3 miesiące po jej urodzeniu zabraliśmy ją do domu. Oczywiście Anielka potrzebowała tlenu. Potrzebowała pompy fuzyjnej, która jej podawała pokarm do żołądka, bo jej po operacji tego przełyku nie mogła spożywać wielkich ilości tego pokarmu. To chodziło tylko o to, żeby dawać jej trochę pokarmu, żeby ona sobie wyrabiała przełyk, ale większość jedzenia szło nadal tą rurką do żołądka. I cały ten sprzęt musiał być tam w domu. I pamiętam, jak nasza córka się w domu zmieniała, bo w szpitalu miała takie drgawki, takie jakby nerwicowe ze strachu, a w domu zaczęła się uśmiechać, zaczęła być bardziej spokojna. Niesamowita dziewczyna. Czuję się niesamowicie zaszczycony, bo ja wierzę, że Bóg wybrał nas na rodziców takiego dziecka, że my będziemy odpowiednimi osobami, które dadzą jej wystarczająco miłości, opieki, bo ja to rozumiałem w taki sposób i nadal tak rozumiem, że Bóg wybiera specjalnych ludzi dla specjalnych dzieci, bo wie, że oni będą w stanie kochać to dziecko, że nie zrobią temu dziecku krzywdy, że nie usuną ciąży, że będą z tym dzieckiem i wybrał nas po to, żebyśmy dali temu dziecku ogrom miłości. I żeby nas nauczyć czegoś przez tą całą sytuację. No, nasza córeczka żyła 143 dni.
5: This December will be, she would be 4 years old this coming December.
6: W grudniu minionego roku miałaby 4 latka. Tak więc to już prawie 4 lata,

0: gdy od nas odeszła. I za każdym razem, gdy mamy okazję dzielić się jej historią, chwalimy Boga i w przedziwny sposób przynosimy innym nadzieję. W pewien sposób być może trudno to zrozumieć, ponieważ historia Anielki nie kończy się tak, jakbyśmy chcieli, by się skończyła. Nie wydarzył się cud, którego oczekiwaliśmy, zarówno my, jak i wiele osób. Ale z drugiej strony Anielka doznała doskonałego uzdrowienia, gdy poszła do domu swojego niebiańskiego ojca.
1: I think there are many, many messages from the Lord through this, and
0: otrzymaliśmy wiele lekcji od Boga, na przykład taką, że wszyscy przechodzimy przez cierpienia. Cierpienie to coś, co dotyka każdego człowieka. Nie możesz od tego uciec. Czasem tracisz kogoś bliskiego albo doświadczasz jakiejś innej tragedii życiowej. To dotyka każdego. A dla nas, którzy znamy Boga jako opiekuńczego Ojca, Boga dobrego i wiernego, wiemy, że On jest z nami w tym wszystkim, co nas spotyka. On jest naszym światłem i naszym wybawieniem, naszą nadzieją. On jest tym, który nas rozumie wówczas, gdy my nie rozumiemy samych siebie i sytuacji, w których się znajdujemy.
2: Ale tak jak Emi mówiła wcześniej, że wiedziała, że nasze życie będzie wypełnione trudami i że Bóg przygotowuje nas do czegoś, że to nie będzie łatwe życie, tak. No, okazało się, że nie jest łatwe, bo po śmierci Anielki mieliśmy trudny czas. Było nam ciężko. Nie odwróciliśmy się od Boga. Nie wyzywaliśmy Go, nie byliśmy na Niego źli. Nie rozumieliśmy pewnych rzeczy. Myślę, że nadal nie rozumiemy pewnych rzeczy, a nadal gdzieś pytania koleboczą się, dlaczego. Ale tak naprawdę warto sobie odpowiedzieć na pytanie, za co kochamy Boga. Tylko za to, że jest dobry, a kiedy przychodzi coś trudnego w życiu, czy jesteśmy w stanie Go kochać, czy nie, bo to będzie wyznacznikiem i wskaźnikiem tego, w którym miejscu będziemy. Bo jeżeli w takiej tragedii, w takiej sytuacji nadal się decydujesz iść za Bogiem i ufasz Mu, i czujesz, że Bóg cię przeniósł w ogóle na zupełnie inny level, na którym nie byłeś, że to już nie jest płcizna, tylko to jest coś zupełnie głębszego, doświadczasz Go i odbierasz w zupełnie inny sposób. A co by było, gdybyśmy powiedzieli Mu nie i gdzie byśmy dzisiaj byli? Ja pewnie bym się zapił na śmierć do tej pory, a Emi by wróciła do domu i płakała do poduszki.
0: Ta trudna historia mówi nam dużo o wartości ludzkiego życia. Nie można go mierzyć tym, jak długim ono jest. Nawet jeśli życie Anielki było tak krótkie, to miało ono wielką wartość. Chociaż byliśmy źli na Boga i było wiele pytań, na które nie znaliśmy odpowiedzi. I być może tu na ziemi ich nie poznamy. I może nie musimy ich znać. Ale myślę, że Bóg jest bardzo łaskawy i pozwala nam zobaczyć wpływ, jaki miało krótkie życie Anielki na innych ludzi, jak ich dotykało. I coś, co jest tragedią dla nas, może przynieść Bogu chwałę i ma pozytywny wpływ na ludzi wokół i im pomaga. Mając Boga blisko nas w całej tej podróży z Anielką, dało nam to możliwość spotkania wielu ludzi, którzy mieli tak dużo współczucia dla nas, i dało nam to szansę bycia bliżej ich życia, ich spraw, do których inni nie mieli dostępu.

0: Cierpienie jest powszechne, ale może również sprawiać to, że ludzie się do siebie zbliżają i możemy być w tych trudnych chwilach dla nich pomocni. Możemy dziękować Bogu, że dał nam Anielkę i powierzył ją naszej opiece i trosce. Historia jej krótkiego życia dotknęła ludzi na całym świecie. Maleńka drobna dziewczynka, która miała wpływ na życie tak wielu ludzi. Nasze również.
1: Our lives too. This is a song that I would
0: Tę piosenkę często śpiewałam naszej Anielce. Nosi tytuł Ramiona Miłości. Kiedy śpiewałam to Anieli, miałam nadzieję, że będzie odczuwała to w swoim serduszku, że będzie to również pieśnią miłości jej serduszka dla jej niebieskiego ojca. I gdy ona już od nas odeszła, dla mnie to było obietnicą, że jest ona w jego kochających ramionach.
1: That she was there in his arms of love.

To zdjęcie było zrobione w ostatni dzień jej życia na ziemi. Była anemiczna, nie miała na nic siły, a przyszedł taki jeden moment, w którym otworzyła swoje oczy, spojrzała na mamę. Mama w tym momencie pstryknęła zdjęcie i z powrotem zamknęła oczki. No. Takie przesłanie z jej oczy, że wszystko w porządku. Nie martwcie się. Tak lubiała leżeć. Po operacji tego przełyku lekarze próbowali jej głowę ułożyć na prosto, ale po 3 dniach się podali całkowicie, bo powiedzieli, że nie da się. Ona tak na prawą stronę, ja mówię, po co ją męczycie? Ona sobie upodobała. I później jak już pani ją próbowała tam do trumienki małej ułożyć, to też próbowała naprostować jej głowę, a ona w tą prawą stronę tak. Ja mówię, niech pani zostawi tą główkę. Mamy jeszcze nagrany film z całego pogrzebu, ale jeszcze nie odważyliśmy się go obejrzeć w ogóle. Mamy mnóstwo zdjęć. Nie mówię, że to nie boli, nie mówię, że nie trzeba przejść przez trudy, cierpienia, bólu, rozstania. Ale Bóg nam też dał do zrozumienia, że On wie, co przeżywamy i że był taki moment, kiedy On musiał swojego Syna też oddać i się z Nim rozstać na jakiś czas. I zrozumieliśmy, że rozstaliśmy się z Anielką na jakiś czas, tylko że to jest chwila, która minie. Obiecałem mojej córce, jak umierała na naszych rękach w szpitalu, że zrobię wszystko, żeby się z nią spotkać w niebie. I choć nie jest mi łatwo, chociaż mam upadki, to staram się robić wszystko, żeby spotkać się z nią tam.

0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii, www.gospel.pl.
1: Reklama. Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
2: Ty hodujesz, Osi skupuje. Osi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi, uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
1: Reklama.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
1: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
3: Oblicze pewności siebie. Pomiędzy pewnością siebie a nadmierną pewnością siebie jest cienka granica. Wszyscy znamy ten zadufany typ człowieka. Tacy ludzie w kółko opowiadają o tym, co osiągnęli i jacy są mądrzy, w nieskończoność. Co smutne, częściej niż rzadziej ta nadmierna pewność siebie maskuje głębokie kompleksy i niskie poczucie własnej wartości. Ale istnieje inny rodzaj pewności siebie, który ty i ja powinniśmy mieć. To pewność siebie oparta na tym, kim jesteśmy, kim uczynił nas Bóg. Ta cicha pewność pokładana w Bogu, że kiedy rzeczy są całkowicie poza naszą kontrolą, nigdy nie

0: nie znajdują się poza kontrolą Boga. Pewność siebie jest interesująca. Pozwól, że spytam. Na kim lub na czym opierasz swoją pewność siebie? Na samym sobie? Czy na umiejętnościach i zasobach, które dał ci Bóg? Różnica może wydawać się subtelna, ale jest niezwykle istotna. Co do mnie, zdaję sobie sprawę, że jest cała masa rzeczy, w których nie jestem zbyt dobry. Ale te kilka, w których jestem dobry, to dary od Boga. I zamierzam je wykorzystywać na Jego chwałę. A ty?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Prezydent wręczy dziś nominację członkom Rady do spraw nowej konstytucji. W święto 3 maja w całym kraju organizowane są uroczystości. Większość polskich pracowników jest zaangażowanych w swoją pracę, ale tylko co 14 jest bardzo zaangażowany. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent wręczy dziś nominację pierwszym członkom Rady do spraw nowej konstytucji. To inicjatywa Karola Nawrockiego i jego środowiska, by pracować nad nową ustawą zasadniczą. Szymon Kępka.
3: Przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej ma potrwać do końca prezydentury Karola Nawrockiego. W składzie gremium znajdą się przedstawiciele klubów i kół poselskich, do tego grona ekspertów. Do propozycji Pałacu Prezydenckiego odniósł się premier Donald Tusk. Odpowiedział prezydentowi słowami: proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej w konstytucji. Propozycję komentował też wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
4: Meranie, zmienianie i szukanie jakichkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartości.
3: Powstanie Rady ma również oznaczać, że propozycja, którą wypracuje gremium, miałoby trafić do ogólnopolskiego referendum. Szczegółów na razie w tym zakresie nie ma.
2: Dzisiaj biegacze uhonorują święto narodowe 3 maja na ulicach warszawskiego Śródmieścia. Zamknięte będą arterie w centrum miasta, a liczne autobusy pojadą objazdami. W ramach święta narodowego 3 maja uroczystości odbędą się oczywiście nie tylko w stolicy. W wielu miastach od rana organizowane będą pochody, składanie wieńców, msze w intencji ojczyzny. Większość uroczystości w podniosłej atmosferze. Potężny pożar w Warmińsko-Mazurskiem we wsi Rybno w powiecie działdowskim. W nocy spaliła się hala, w której produkowano pelet. Inny pożar jest jeszcze dogaszany w Wielkopolsce. Spalił się tartak w Racocie. Ogień objął tam 2 sąsiadujące hale zakładu. 2/3 Polaków jest zaangażowanych w swoją pracę, ale wysokie zaangażowanie deklaruje tylko 7%, a to już jeden z najniższych wyników w Europie. Średnia to 12%. Takie dane podał właśnie Polski Instytut Ekonomiczny. Komentuje, że przed większym zaangażowaniem hamuje Polaków to, że często źle oceniają przywództwo swojej firmy i wewnętrzną komunikację. Nowe wytyczne do swojej pracy dostali kalifornijscy policjanci. Mogą już wystawiać mandaty samochodom autonomicznym. W Kalifornii pojawiają się już pojazdy bez kierowcy, na przykład taksówki. Czasem łamią przepisy, a drogówka nie wie, co z tym robić, bo przecież nie ma komu powiedzieć: dzień dobry, panie kierowco. Według BBC przyjęto właśnie odpowiednie prawo. Zawiadomienie o złamaniu przepisów dostanie producent samochodu. Ostatni dzień majówki w pełnym słońcu, bez deszczu, 24 stopnie na wschodzie Polski, nad morzem 26, w górach też 25 około. Podobnie w centrum, a na zachodzie nawet 28. Jutro przyjdą deszczowe chmury z północnego zachodu.
5: Norda FM.

przestań się martwić. Oto pytanie do przemyślenia. Ile czasu spędzasz na zamartwianiu się o sprawy, nad którymi nie masz żadnej kontroli? Tak, zadaj sobie to pytanie. Będziesz zdziwiony, gdy poznasz odpowiedź. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, jak bezużyteczne jest zamartwianie się? Nie masz na coś wpływu i zależnie od tego, jak potoczą się sprawy, może spotkać cię coś złego. Co więc robisz? Martwisz się. Na czym polega zamartwianie się? Na wyobrażaniu sobie wszystkich możliwych złych skutków, które mogą się wydarzyć, obracanie ich w myślach na wszelkie strony, wyobrażaniu sobie, że spadną na ciebie wszystkie naraz. Jezus powiedział w Ewangeliach: kto z was przy całej swojej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do swojego wieku?

0: zasadne pytanie. Jestem ciekaw, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś czas, jaki poświęcasz na zamartwianie się, spożytkował na modlitwę. Pomyśl o tym, jak zmieniłoby to twoje życie.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
5: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
4: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
6: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
4: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
7: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
8: Powiat Wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
9: Reklama.

Oblicze agresji. Jest duża różnica pomiędzy byciem asertywnym a agresywnym. Są takie chwile, kiedy trzeba być asertywnym, wiele osób się z tym zmaga, ale jest to konieczne. Jeśli ktoś zmierza niewłaściwą ścieżką i przekracza granice, której nie powinien, musimy być asertywni. Ale w pewnym momencie asertywność może przerodzić się w agresję. Dzieje się tak, kiedy do głosu dochodzi gniew. Na tym właśnie polega agresja kierowców na drodze. Byłem ofiarą takiej agresji. Samochód przede mną jechał chaotycznie, więc zatrąbiłem. Na następnych światłach kierowca stanął na sąsiednim pasie, krzycząc i przeklinając, aż poczerwieniał na twarzy. A potem uderzył moje lusterko boczne tak mocno, że się roztrzaskało. To właśnie agresja. Nie wygląda ładnie. Jest zła. Asertywność od czasu do czasu wymaga odwagi i jest oznaką siły. Agresja jest oznaką niedojrzałości i słabości. Więc nie mieszajmy tych dwóch pojęć.

0: Henryk Dedo, Kropla Wieczności. Reklama.
1: Wejherowo, czas na modę z charakterem. Szukasz stylizacji, która przyciąga spojrzenia? Odwiedź butik Mandarynka w centrum handlowym Jantar. To tutaj znajdziesz odzież damską na każdą okazję. Do pracy, na spotkanie, na wielkie wyjście. Stawiamy na polskie marki, jakość i najnowsze trendy, które pokochają kobiety z naszego regionu. Nie musisz jechać do Trójmiasta. Najlepszy styl czeka tu, na miejscu. Mandarynka. Styl, który przyciąga spojrzenia. Wejherowo, ulica Obrońców Helu 3.
2: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
3: Reklama.

Czy spodziewasz się błogosławieństwa? Pozwól, że zadam bardzo bezpośrednie pytanie. Jaki jest Bóg, w którego wierzysz? I co pragnie uczynić w Twoim życiu? Czy wierzysz w to, że On pragnie Ci błogosławić, czy nie? A jeśli tak, to na czym to błogosławieństwo polega? Spotykam ludzi, którzy wierzą, że Bóg chce ubłogosławić ich majątkiem i bogactwem. Tacy ludzie modlą się żarliwie o wypasiony samochód, wielki dom, wielocyfrową zawartość konta bankowego. Spotykam też osoby przekonane, że Bóg nigdy nie okaże im swojego błogosławieństwa, ponieważ nigdy dotąd tego nie zrobił, więc nie ma na co liczyć. A Ty w co wierzysz? Ja wierzę w to, co powiedział Jezus. Jeśli więc Wy, choć źli jesteście, umiecie dobre dary dawać swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec Wasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy Go proszą. Jak każdy dobry Ojciec.

0: Ojciec Bóg pragnie obdarzać nas dobrymi rzeczami. Problem polega na tym, że nie wszystko, o co Go prosimy, jest dla nas dobre.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności. Reklama.
2: Szukasz pomysłu na dzień pełen śmiechu i przygód? Zapraszamy do Parku Ewolucji w Sławutówku. Miejsca, gdzie radość nie ma końca. Czynne już codziennie. I uwaga, wszystkie atrakcje w cenie biletu. Baw się cały dzień bez ograniczeń. Śmiech, emocje i niezapomniane chwile gwarantowane. A teraz hit sezonu. Nowość. Zjazd na pontonach z gigantycznej konstrukcji konia trojańskiego. To trzeba przeżyć. Nie czekaj. Zbierz ekipę i wpadaj już dziś. Park Ewolucji w Sławutówku. Tu zaczyna się prawdziwa zabawa.
3: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
4: Reklama.

0: Oblicze perfekcji. Muszę się do czegoś przyznać. Moją naturalną skłonnością jest perfekcjonizm. W pewnym sensie perfekcjonizm to miecz obosieczny. Wspaniale jest wyznaczać wysokie standardy i dążyć do osiągnięcia różnych celów. To dobra strona. Ale perfekcjoniści mogą być prawdziwym wrzodem na szyi, ponieważ narzucają wszystkim innym swoje wyobrażenie perfekcji. Stają się jak egzekutorzy. I takim właśnie było moje naturalne usposobienie. To coś do kropla wieczności.
1: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Reklama. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polacy wracają dziś z długiego weekendu. Na drogach trwa akcja Bezpieczna Majówka. Jeszcze do jutra zobaczymy więcej patrolów.

0: roli niż zwykle. W akcji biorą też udział mundurowi z grupy SPIT, mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji.
1: Mamy wzmożone działania funkcjonariuszy z wykorzystaniem wideorejestratorów na pojazdach nieoznakowanych, z laserowymi miernikami prędkości, wykorzystujemy również drony w tym okresie długiego weekendu. Dodatkowo zwracamy uwagę na przewożenie dzieci w fotelikach, będziemy zwracać uwagę na rozmieszczenie ładunku.
0: Policjanci zapowiadają też zero tolerancji dla niebezpiecznego wyprzedzania czy jazdy na zderzaku. Donald Trump zapowiada, że zmniejszy liczbę amerykańskich żołnierzy w Niemczech o więcej niż ogłoszone wcześniej 5 tysięcy. Znacznie obetniemy, to będzie dużo więcej niż 5 tysięcy. Powiedział Trump podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie. Była to jego odpowiedź na pytanie, dlaczego zdecydował się wycofać wojska USA z Niemiec. Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi. W Czechach płonie czeska Szwajcaria, malowniczy park narodowy. Ogień objął 100 hektarów lasu. Do walki z żywiołem skierowano 50 jednostek straży i 4 śmigłowce. Puchar Polski jedzie do Zabrza. Piłkarze Górnika wywalczyli go, pokonując w finale Raków Częstochowa 2-0. Zwycięstwo dały gole Roberto Massimo w pierwszej i Maksyma Chłania w drugiej połowie, mówi pomocnik Górnika Patryk Hellebrand.
2: Z meczu muszę powiedzieć, że myślę, że to był taki wyrównany mecz trochę. Tylko strzelili jesteśmy te dwie bramki i to na pewno zdecydowało, ale finał se gra po to, żeby wygrać i nie, żeby grać pięknie i myślę, że to się nam udało.
0: Górnik ma też szansę na Mistrzostwo Polski. W tabeli jest drugi za Lechem Poznań. Kolejorz wczoraj zrobił kolejny krok do obrony tytułu. Wygrał z Motorem Lublin 1-0. Robert Lewandowski może zapewnić Barcelonie Mistrzostwo Hiszpanii. Wczoraj Lewy strzelił zwycięskiego gola w wygranym 2-1 meczu z Osasuną Pampeluna. Jeśli Real Madryt straci dziś punkty w meczu ze Espaniolem, Barca zapewni sobie tytuł na 4 kolejki przed końcem. Szlagierowy mecz także w Anglii o 16:30 Manchester United - Liverpool. Pogoda pomaga nam cieszyć się majówką. Dzisiaj 24 stopnie maksymalnie na wschodzie Polski, 25 w górach, w centrum i nad morzem 26, a na zachodzie nawet 27. Mnóstwo słońca. Przyszły tydzień nie będzie już taki łagodny i gorący. Przyjdą deszczowe chmury, przynosząc gdzieniegdzie burze.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń.

0: 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Powiat Wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 63, wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
2: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
3: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
0: Reklama.

0: Słuchajcie radia, Norda FM. Reklama.
1: Ty hodujesz, OSI skupuje. OSI Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi, uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
2: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
2: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
2: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
2: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
3: Ceny już od 299 tysięcy zł.
2: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
3: lub zadzwoń 504 16 10 10.
2: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
4: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
0: Reklama.
5: Ukraina zaatakowała rosyjskie statki floty cieni, oświadczył Zełenski. Andrzej Poczobut odbierze dziś od prezydenta order Orła Białego. Maturzysto, odpocznij i wyśpij się przed jutrem.

0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Siły ukraińskie zaatakowały dwa tankowce rosyjskiej floty Cieni u wejścia do rosyjskiego portu Noworosyjsk nad Morzem Czarnym, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zapowiedział przy tym, że jego kraj będzie rozwijać potencjał ataków dalekiego zasięgu. Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że wkrótce rozważy nową propozycję pokojową Iranu. Zaznaczył zarazem, że nie wyobraża sobie, by była do zaakceptowania. Ocenił, że Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości. To cytat z Trumpa. Według doniesień agencyjnych Iran zaproponował m.in. otworzyć cieśninę Ormus, a rozmowy o irańskim programie jądrowym odłożyć na później. Uroczystości 3 maja w Warszawie i ważny gest prezydenta. Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut odbierze dziś order Orła Białego. Marcin Starzec.
1: Samo odznaczenie zostało przyznane przez prezydenta Nawrockiego jeszcze 11 listopada ubiegłego roku, ale dziś podczas uroczystości na Zamku Królewskim Poczobut odbierze je osobiście. Według zapowiedzi prezydenta uhonorowanie to symbol wsparcia dla osób walczących o wolność słowa i polskie wartości poza granicami kraju.
0: Andrzej Poczobut spędził w białoruskim więzieniu 5 lat. Jutro zaczynają się matury, to przede wszystkim wielki stres. Ostatniego dnia warto odpuścić i zamiast nauki wybrać odpoczynek i sen, radzi popularyzator nauki dr Adam Mirek.
2: Odpoczynek, odcięcie się trochę nawet od tego tematu, spotkanie ze znajomymi czy z rodziną, dlatego że tą maturą się straszy tych młodych ludzi od wielu, wielu tygodni już, więc nawet ten strach jest silniejszy od nich.
0: Nerwowe zakuwanie materiału po nocach tuż przed maturą to nie jest dobry pomysł.
2: Bo sen to jest ten moment, w którym wszystkie nasze procesy, które te połączenia, które powstały w mózgu, się regenerują, utrwalają.
0: Na początek pisemny polski. Włoch Kimi Antonelli z zespołu Mercedes wywalczył pole position do dzisiejszego wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Miami. To 4. runda Mistrzostw Świata. Włoch jest liderem cyklu. Wyścig w Miami wystartuje o 19 naszego czasu. Przeniesiono go z 22. Niedziela nadal piękna, słoneczna i ciepła. Dziś 24 stopnie na wschodzie Polski, 25 w górach, 26 nad morzem i w centrum, a na zachodzie nawet 28. Padać jeszcze dzisiaj nie będzie, ale jutro już na zachodzie Polski i na północy pojawią się deszcze i burze. W kolejnych dniach będą się przesuwać w głąb kraju.
3: Norda.

0: Reklama.
1: Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie.

0: Wrocławie i Wierzchucinie. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
2: Reklama.

0: Reklama. Rolniku, od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych, ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
1: Reklama.

0: radia, radia Norda FM. Reklama.
1: Kobieto, czas zabłysnąć. Odwiedź butik Mandarynka w centrum handlowym Jantar. Najmodniejsze fasony, dopracowane detale i jakość polskich marek, którą widać od pierwszego spojrzenia. Stylizacje na co dzień, do pracy i na wyjątkowe wyjścia. Wszystko w jednym miejscu. Nie czekaj, przyjdź i znajdź swój nowy, ulubiony look. Mandarynka. Styl, który przyciąga spojrzenia. Wejherowo, ulica Obrońców Helu 3.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
4: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
0: Reklama.
5: Polska ma już 4 wojskowe satelity na orbicie, właśnie poleciał 4. W kancelarii premiera można oglądać oryginał Konstytucji 3 maja. Uważajmy na żmije zygzakowate, lubią wygrzewać się na słońcu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski satelita ICEY rano poleciał na orbitę. To nasz 4 wojskowy satelita. Wyniosła go w kosmos rakieta SpaceX startująca z Kalifornii. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to realne wsparcie całego systemu bezpieczeństwa Polski. Dziś święto narodowe 3 maja. Oryginał polskiej konstytucji z 1791 roku można oglądać w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Dla wielu obywateli to pierwsza okazja, by ją zobaczyć.
6: Dlaczego ważne?
7: No, jesteśmy Polakami.
6: No chcemy, no.
8: Każdy może sobie konstytucję przecież sprawdzić w internecie, ale wpisać.
6: Nie,

0: oczywiście, że
1: to jest jak na żywo, to jest na żywo, to nie ma o czym dyskutować. Nie?
2: Jesteśmy obywatelami tego państwa, no i to ciekawy przywilej móc zobaczyć coś takiego, co tak wyróżnia nas na skalę światową, no bo to jako druga konstytucja światowa zaraz po Ameryce. No
3: tak, ale to za szybą przecież.
2: No tak, ale no wie pan, no jednak coś takiego prawdziwego.
3: Ciekawe, czy da się ją przeczytać, prawda?
2: No, staropolszczyzna pewnie będzie ciężka do odczytania, to takie trochę hieroglify mogą być.
4: Rozmawiał reporter Szymon Kępka. Konstytucja można oglądać do 17:00, wstęp wolny, wejście od strony Alei Ujazdowskich. W ciągu kilkudziesięciu godzin rząd podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE, poinformowała o tym pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Unijny program SAFE przewiduje dla Polski blisko 44 miliardy nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy związane z obronnością. Przywrócono już normalny ruch pociągów z Poznania do Berlina. Przez awarię na odcinku między Palędziem a Bukiem wstrzymano wczoraj ruch na magistrali i wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed jadowitymi wężami na szlakach. Na niżej położonych, nasłonecznionych terenach żmije zyk zakowate wygrzewają się w słońcu. Jad może być niebezpieczny, ale bardzo rzadko bywa śmiertelny. I jeszcze sportowa sensacja w NBA. Koszykarze Philadelphia 76ers wyeliminowali Boston Celtics. W decydującym meczu pierwszej rundy playoff wygrali, i to w Bostonie, 109-100. Boston był zdecydowanym faworytem. Podobnie może być w Detroit tej nocy. Orlando Magic może sensacyjnie wyeliminować Pistons. Dziś jeszcze ciepło i słonecznie, od 24 do nawet 28 stopni na zachodzie Polski, a od jutra do Polski zacznie wpływać front z deszczem i burzami. Płynie z północnego zachodu i tak w ciągu tygodnia będzie się przesuwać w głąb kraju w kierunku centrum i Podkarpacia.
5: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
5: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
3: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
6: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
7: Kwadrans z Mateuszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem.

0: Wtedy jeden z 12 uczniów, Judasz z Kariotu, podszedł do arcykapłanów i zapytał: ile mi dacie za to, że wam go wskażę? Dali mu 30 srebrnych monet. Od tej chwili szukał okazji do zdrady.
1: Ten fragment uświadamia nam, że człowiek może być obdarzony niezwykłymi przywilejami. Może składać wielkie religijne deklaracje, a jednocześnie jego serce może nie znać Boga. Judasz z Kariotu cieszył się największymi religijnymi przywilejami. Był wybrany na apostoła. Miał przywilej być jednym z najbliższych współpracowników Chrystusa. Był naocznym świadkiem cudów Jezusa, słuchaczem jego kazań. Mógł oglądać to, czego nie widział ani Abraham, ani Mojżesz. Słyszał o tym, co było niedostępne dla Dawida i Izajasza. Był współpracownikiem apostoła Piotra, Jakuba, Jana. Pomimo tego jego serce pozostało niezmienione. Na zewnątrz jego zachowanie było nienaganne. Tak samo jak pozostali apostołowie, zrezygnował ze wszystkiego, by zostać uczniem Jezusa. Razem z innymi został wysłany, by zwiastować Ewangelię i dokonywać cudów. Nikt z apostołów nie podejrzewał go o hipokryzję. Gdy Pan powiedział: oświadczam wam, że jeden z was mnie zdradzi, żaden z nich nie powiedział: chodzi ci, Panie, o Judasza. Postać Judasza jest dla nas ostrzeżeniem, tak jak żona Lota była ostrzeżeniem dla Żydów. To wydarzenie ukazuje, że miłość do pieniędzy jest jednym z największych zagrożeń dla ludzkiej duszy. Trudno lepsze zilustrowanie tej prawdy od tego, co stało się w życiu Judasza. Ile mi dacie? Te słowa odsłaniają przed nami ukryty grzech, który doprowadził do ruiny życie tego człowieka. To prawda, że poświęcił on dla Chrystusa bardzo wiele, ale nie oddał swojej zachłanności.

Słowa apostoła Pawła powinny na nowo rozbrzmiewać w naszych uszach. Źródłem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Za pieniądze Józef został sprzedany przez swoich braci. Za pieniądze zdradzono Samsona. Za pieniądze Gehezi oszukał Namana i okłamał proroka Elizeusza. Za pieniądze Ananiasz i Safira próbowali oszukać apostoła Piotra. Za pieniądze Syn Boga został wydany w ręce okrutnych ludzi. Jest to niesamowite, że przyczyna tylu złych rzeczy jest ciągle tak bardzo kochana. Nikt z nas nie jest uodporniony na tę straszną infekcję. Możemy kochać pieniądze, nawet gdy ich nie mamy.

pierwszym dniu świąt Przaśnego Chleba przyszli do Jezusa uczniowie z takim zapytaniem: gdzie mamy Ci przygotować wieczerzę paschalną? Odpowiedział: wstąpcie w mieście do pewnego człowieka i powiedzcie tak, mówi nauczyciel, mój czas nadchodzi. Chcę w Twoim domu z moimi uczniami zjeść wieczerzę paschalną. Uczniowie wykonali to polecenie i przygotowali wieczerzę. Gdy zapadł wieczór, Jezus z 12 uczniami zajął miejsce przy stole. Podczas posiłku powiedział: oświadczam wam, że jeden z was mnie zdradzi. Uczniowie bardzo tym przygnębieni zaczęli mówić jeden do drugiego: panie, to chyba nie ja. A on na to: zdradzi mnie ten, kto razem ze mną sięgnął ręką do półmiska. Syn człowieczy odchodzi zgodnie z zapowiedzią Pisma. Ale co za los człowieka, który zdradzi Syna Człowieczego? Bodaj by się taki nigdy nie urodził. Wtedy Judasz, który go zdradził, powiedział: to chyba nie ja, mistrzu. A jednak to ty, odpowiedział Jezus.

Jezus powiada, jeden z was. To mówi o tym, jak blisko jest zdrajca. Chrystusa może zdradzić tylko ten, komu znane są Jego tajemnice. Ten, kto Go zna. Dopóki Jezus mówi o ministerialnych fotelach w swoim królestwie, Judasz z wielkim uniesieniem przyznaje się do Niego i zgłasza się do Jego szkoły. Ale kiedy podczas przyjęcia u Szymona zacznie wspominać o swoim ukrzyżowaniu i pogrzebie, Judasz wyzbywa się swoich złudzeń i chce przynajmniej jeszcze coś z Jezusa wydobyć dla siebie. Dzisiaj również ludzie pytają, ile mi za to dacie? I myślą oczywiście o pieniądzach, za które można kupić karierę, wygodne życie, lepszą pozycję. Jednak Judasz ilustruje jeszcze coś więcej. Ukazuje na proces przejścia od wierności do zdrady. Kto się do czegoś tak silnie przywiązuje jak on, ten musi się liczyć z tym, że ze wzrostem tego przywiązania będzie odpowiednio zmniejszać się jego miłość do Boga, aż jakaś okoliczność przekona go, że Chrystusa już nie kocha, a nawet, że jest przeciwko niemu. To dlatego Jezus powiedział, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co ma, swoich pragnień, zapatrywań, marzeń, pieniędzy, miłych rzeczy i osób, nie może być moim uczniem. Taki człowiek wcześniej czy później mnie zdradzi. Kto z nas może powiedzieć o sobie, że nie będzie zdolny w tej gmatwaninie różnych miłości usunąć Chrystusa? Codzienne przekraczanie Jego przykazań wprost nakazuje nam pokorę i brak wiary w siebie. Jest tak wiele różnych form zdrady i naszych judaszowskich pocałunków. Zdradzamy Go milczeniem tam, gdzie trzeba Go bronić. Strachem, gdzie trzeba Go wyznać i stanąć po Jego stronie. Wzruszeniem ramion tam, gdzie trzeba nasze ręce złożyć do modlitwy albo wyciągnąć je do pracy. Na koniec jedna rada. Przestańmy patrzeć na Chrystusa przez pryzmat naszych sympatii i miłości, a zacznijmy spoglądać na wszystko, co kochamy, przez Niego, przez Jezusa. To jedyny sposób, aby nie stać się tym, którego nazywamy Judaszem.

0: śmiechu i przygód? Zapraszamy do Parku Ewolucji w Sławutówku. Miejsca, gdzie radość nie ma końca. Czynne już codziennie. I uwaga, wszystkie atrakcje w cenie biletu. Baw się cały dzień bez ograniczeń. Śmiech, emocje i niezapomniane chwile gwarantowane. A teraz hit sezonu. Nowość. Zjazd na pontonach z gigantycznej konstrukcji konia trojańskiego. To trzeba przeżyć. Nie czekaj. Zbierz ekipę i wpadaj już dziś. Park Ewolucji w Sławutówku. Tu zaczyna się prawdziwa zabawa.
1: Szukasz pomysłu na elewację? PSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. PSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
2: Reklama. This one I feel in broken hearts.

0: Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
1: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Reklama.

0: SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
1: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
2: Reklama.
3: Biegacze uczcili w stolicy święto narodowe 3 maja. Pożar w czeskim parku narodowym, płonie 100 hektarów lasu. A u nas też susza, leśnicy apelują o ostrożność. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Biegacze świętują 3 maja w centrum stolicy. Tegoroczny bieg Konstytucji zgromadził na starcie 6,5 tysiąca osób. Dla wielu to sposób na uczczenie narodowego święta.
4: Bardziej bieganie, świętowanie.
5: To jest na pewno uczczenie święta Konstytucji 3 maja.
6: Na majówkę zostałem w Warszawie, a lubię biegać. Bardzo dobra okazja na zrobienie życiówki na piątkę. Dobra okazja też do uczczenia takiego święta. Tak samo bieg niepodległości też w zeszłym roku brałem udział. No dobrze, że takie połączenie patriotyzmu ze sportem.
5: Wczoraj był grill. Była kiełbaska, dzisiaj trzeba to zgubić.
3: To 5-kilometrowa trasa biegu ze startem i metą na Placu Trzech Krzyży. Utrudnienia i objazdy komunikacji miejskiej w Warszawie spodziewane są co najmniej do 17. Strażacy wciąż walczą z dużym pożarem w Czechach. Akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria. Ogień objął 100 hektarów lasu. Informacje zbiera Marcin Starzec.
7: Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej wspieranych przez śmigłowce. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska. Strażacy podkreślają, że akcję utrudnia trudno dostępny teren i susza. To kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1000 hektarów lasu.
3: Duże zagrożenie pożarem jest też w polskich lasach, mówi Honorata Galczewska z Lasów Państwowych.
8: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze w okresie wiosennym nie mamy tak bujnie rozwiniętej roślinności, która by to przykryła.
3: Uważajmy na grille, mimo majątku.

0: lodówki lepiej zrezygnować z ognisk. Nawet 80 tysięcy miejsc i budowa bieżni lekkoatletycznej. Tak stadion narodowy może się zmienić w olimpijski. Zdaniem głównego projektanta modernizacja tego obiektu na potrzeby olimpijskie to bardziej opłacalna opcja niż budowa nowej areny. Cała infrastruktura po igrzyskach mogłaby zostać zdemontowana. Polskie środowisko sportowe planuje ubiegać się o letnie igrzyska olimpijskie. Wstępnie mówi się o 2040 roku. Dziś jeszcze słonecznie i gorąco, od 24 do 28 stopni, a od jutra zaczną do Polski wędrować deszczowe chmury, które przyniosą burze. Na początek na Pomorzu Zachodnim i w województwie lubuskim, trochę popada też w Wielkopolsce. W kolejnych dniach deszcze będą przesuwać się w głąb, na wschód i na południe.
1: Norda.

0: Reklama.
1: Ty hodujesz. OSI skupuje. OSI Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi. Uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
2: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
3: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
2: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
3: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
2: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
4: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
0: Reklama.
5: O, jak miło mi!

0: Reklama.
1: Wejherowo, czas na modę z charakterem. Szukasz stylizacji, która przyciąga spojrzenia? Odwiedź butik Mandarynka w centrum handlowym Jantar. To tutaj znajdziesz odzież damską na każdą okazję. Do pracy, na spotkanie, na wielkie wyjście. Stawiamy na polskie marki, jakość i najnowsze trendy, które pokochają kobiety z naszego regionu. Nie musisz jechać do Trójmiasta. Najlepszy styl czeka tu, na miejscu. Mandarynka. Styl, który przyciąga spojrzenia. Wejherowo, ulica Obrońców Helu 3.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
0: Reklama.

0: Słuchajcie, radia Norda FM. Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych.

0: medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Werde Klinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl. Reklama.
2: Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji, zaprosił prawników i polityków. Uwolniony z Białorusi Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Radni małopolscy chcą budowy w Krakowie filharmonii z prawdziwego zdarzenia. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej ustawy zasadniczej. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów i kół poselskich. Premier i Lewica zapowiedzieli, że to zbojkotują. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Dziennikarz i działacz polonijny na Białorusi więziony przez białoruski reżim odzyskał kilka dni temu wolność. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim mówił, że jest onieśmielony tym odznaczeniem.
3: Tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
2: Polsko-białoruski dziennikarz odzyskał wolność po 5 latach białoruskiego więzienia. Przed kancelarią premiera ustawiła się kolejka chętnych, którzy chcą na własne oczy zobaczyć oryginalny dokument Konstytucji 3 maja. To niezwykła okazja, dziś do godziny 17, a dla wielu to dobry sposób, by uczcić państwowe święto. 10 milionów złotych. Wszystkie koncerty odbywają się dzisiaj w budynku wynajmowanym od archidiecezji krakowskiej, gdzie największym problemem w czasie koncertów są głośne tramwaje, mówi radny sejmiku Jerzy Fedorowicz.
4: Poziom artystyczny naszej filharmonii jest niezwykle wysoki. Pracownicy, artyści potrzebują nowych przestrzeni, takiej funkcjonalności, która będzie na poziomie, który oni reprezentują.
2: Nowa siedziba instytucji ma powstać przy rondzie Grzegorzeckim do 2032 roku. ...25 stopni teraz na wschodzie Polski, 27 w centrum, a na zachodzie 28. Jutro zmieni się już trochę pogoda, od północy i zachodu wpływać do nas będą deszczowe chmury, przyniosą też burze. We wtorek i w środę znaczne ochłodzenie, zwłaszcza w północnej połowie kraju.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Rolniku, od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz.

0: Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Ty hodujesz. Ossis kupuje. Ossi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi, uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
2: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
3: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
2: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
4: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
2: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
4: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
3: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
4: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
3: Dwa, trzy, a może cztery pokoje. Wybór

0: należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Reklama.

0: Lego. Lego.
1: Słuchajcie, radia. Słuchajcie, radia. Norda FM. Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji Historyczana. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
3: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
1: Reklama.
4: Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Rząd jest przeciwny, mówi niech lepiej, prezydent szanuje obecną. Jutro matura, pędzi na nią z Portugalii gwiazda piłki Oskar Pietuszewski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów poselskich. Jak mówi, nie może być tak, że władza rozkłada się na dwa ośrodki. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki. Konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy wspólnotę i fundamenty państwa. Instytucje są angażowane do walki politycznej. Tymczasem premier nawołuje opozycję i prezydenta do przestrzegania obecnej konstytucji. Projektowanie nowej nazywa majstrowaniem.
5: Nasza konstytucja nie jest doskonała, ale wystarczająco jasno precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą. Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
4: Szukanie jakiejkolwiek współpracy z prezydentem nad zmianą konstytucji jest sprzeczne z demokracją, mówi Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
6: Kmeranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach. Nie będziemy z panem prezydentem żadnych prac nad zmianami konstytucji czynili, bo pan prezydent najpierw nie konstytucję zacznie szanować.
4: Prezydent zasugerował, że nowa konstytucja mogłaby zostać uchwalona w roku 2030. Niemiecka prasa bije na alarm. Osłabiając NATO, Trump wykonuje pracę za Putina. USA nie tylko zapowiedziały redukcję swoich sił w Niemczech, ale też, jak twierdzą amerykańskie gazety, odwołały planowane rozmieszczenie systemu rakiet średniego zasięgu, ważnego elementu odstraszania Rosji. Gazety ostrzegają, że przyniesie to negatywne skutki dla NATO. Wschodząca gwiazda polskiej piłki Oskar Pietuszewski wczoraj zdobył z FC Porto mistrzostwo Portugalii, a dziś szybko wraca do Polski, jutro zdaje maturę. Nie ma taryfy ulgowej, podobnie jak ponad 300 tysięcy maturzystów. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
7: Mam zawsze duże problemy ze stresem, bo jak mi na czymś zależy, to wiem o tym, że chcę sobie z tym poradzić jak najlepiej, ale wydaje mi się, że po prostu najważniejsze jest to, żeby być świadomym tego, że uczyliśmy się tak dużo przez te 4 lata.
4: Pisemny Polski jutro o 9:00. Bardzo ciepły i słoneczny wieczór, a jutro od północy i zachodu wpływać będą do nas deszczowe chmury. Zmienią nam pogodę w najbliższych dniach. Temperatura znacznie spadnie. Ten front będzie się przesuwać na południe i wschód, a gdy już przejdzie, zostawi za sobą temperaturę zbliżoną do 10 stopni.
1: Norda, Norda.

0: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Szukasz pomysłu na dzień pełen śmiechu i przygód? Zapraszamy do Parku Ewolucji w Sławutówku. Miejsca, gdzie radość nie ma końca. Czynne już codziennie. I uwaga, wszystkie atrakcje w cenie biletu. Baw się cały dzień bez ograniczeń. Śmiech, emocje i niezapomniane chwile gwarantowane. A teraz hit sezonu. Nowość. Zjazd na pontonach z gigantycznej konstrukcji

0: Konia Trojańskiego. To trzeba przeżyć. Nie czekaj. Zbierz ekipę i wpadaj już dziś. Park Ewolucji w Sławutówku. Tu zaczyna się prawdziwa zabawa.
1: Szukasz pomysłu na elewację? PSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. PSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
2: Reklama. Świat. Świat według Romka.
3: Witaj, taś bardzo serdeczno. Moim dobry dzień. A, Bliźni Weekend. Latos je do skrótci. Kwe tak poprywze plus le jeden welne dzień nama wefjarowel. Nech też te kalendarze uklede, co? Opozycja by pewno rzekła, że to wina Tyska, które nie chce nas robotnikom, a patriotom odpocić, a sfintować. No jo, ktoś widzi wina Tuska, niech le jedzie do Pultuska. Je tam jeść nie byl, ale gdają, że to peśny mazowiecki miasteczko. Są tam mizeń się mazom, kstarodewni tyrme, to je baśte, je palac biskupów, ręk z retysia, bazylika, wiekłowi kwestole, a kapelci rozmaiti. Także je co łebzy rac. Jo, ze sneżiłe pultuiska chcemy tere resiec nazyt na kasiebę, a żeby to so choć trochę rymowalo, to ponekume do płycka. Z Pyltyska do Płycka. A co w Płyckły? A w Płyckły nad Płycką pletum drogłewi remuente w cygwarajum. Le spokojno, deso spokojno przejachac. A jak nie, to i w jedną murze łedą bieżec. A ci wiem, że już gnetk letnice płe naszym płycy fikły płe bieżum elektrycznym byta. Nie jedni soistom, co mdze, czej strumu w bateriach zbraknie. No nie wiem, no może na pomoc biolodze wezwium elektryczny węgłe, że ja ci nen byt podladają. Kłyny lepsze energio, znetery sobierze. Szpuert, szpuerta, ale najlepszym spuerta je żeglowani. A czy wiatru nie mdze, to kłeś den pasażer neło elektryczny obyta, pacze na wrynka, e bój gudzynka, do hywindzi pacienowac. Ne, ta ci wiesce z Płycka prześle. Terze, a do wejrowane kume kurejsce. Ne, bły w miejsce, jak to w miejsce ekologiu króleje. Na nadmoryścin 24 piszą, że dzece żabę retają, a je przez droga przeprowadzają. Mieso to baro widzy, bo je żabów nie libia. To znaczy jest nie libia. A czyli je plydre, że te żabci przejachuny są w ekskluzyw gospodach na pelni podewuny. Kłym, kłym, kłym, kłym, a co coś stałe? Jeżeli nie, to musimy poznać chłód spera kaszepści słówków. Tak tej latos w tym roku blues tylko peśny piękne, kapelci, kaplice, łebzyrac, oglądać, nazyt z powrotem, płynę kumę, popędzimy, w cyk warajum, wciąż trwają, w jedno zawsze, łedum bieżec, po wodzie płynąć. Etył musi pamiętać, że kaszebi nie pływają, le jadą, idą, abłe bieżą płę łedze. Płycyfik, Pucyfik, żartobliwa nazwa płyćci pletę, to jest puckiej kałuży, oficjalnie zwanej Zatoką Pucką. Byt, łódź, znytyre, z natury, kływeśce w końcu. Czyliem plidre, słyszałem plotki, pylni, obiad. A jak pylni, to pewno włeśta z akarkówka z grilla. Kwe grillowani to styli słowiańści weekendowi.

0: zwek.
1: Tej co? Tej błeże przeżegnej. To je płepel skły, smacznego. A do uciecy za tydzień, syla ja pozdrówk, waji rumk.
2: Świat według Romka.

0: Reklama.
1: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś.

0: cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 63, wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
1: Szukasz stylizacji, która podkreśli Twoją osobowość? Odwiedź Butik Mandarynka w Centrum Handlowym Jantar. To miejsce stworzone dla kobiet, które cenią jakość, wygodę i najnowsze trendy. Znajdziesz tu odzież damską na każdą okazję. Od codziennych stylizacji po wyjątkowe wyjścia. Promujemy polskie marki i stawiamy na starannie wyselekcjonowane kolekcje. Butik Mandarynka. Moda, która podkreśla Ciebie. Wejherowo. Ulica Obrońców Helu 3. Serdecznie zapraszamy.
2: Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym, promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
2: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
3: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
2: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
3: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
2: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
0: Reklama.
4: Wzruszenie w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Polacy uczcili dzisiaj święto narodowe 3 maja. Kolejne szpitale planują ograniczyć liczbę badań diagnostycznych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Andrzej Poczobut podziękował za uwolnienie z białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi odebrał z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego.
5: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
4: Na Białorusi więziony był przez 5 lat. We wtorek został zwolniony w ramach wymiany więźniów. 6,5 tysiąca osób stanęło na starcie tegorocznego biegu Konstytucji. Uczestnicy pokonali 5-kilometrową trasę wytyczoną w centrum stolicy. Dla wielu biegaczy udział w wydarzeniu to symboliczne uczczenie święta 3 maja.
6: I ja na ten dzień zawsze czekam z radością, bo wiem, że zawsze gdzieś kogoś znajomego wypatrzę. To nie jest bieg na rywalizację, to nie jest bieg na robienie życiówek, to jest bieg na wspólne świętowanie tego właśnie święta biegu Konstytucji.
7: A przy okazji kondycja się poprawia.
8: Ale co dla was znaczy, dla państwa dzisiaj Konstytucja?
7: To jest najważniejszy chyba
6: dokument,
7: prawda? I to trzeba cenić.
4: Utrudnienia w centrum stolicy mogą jeszcze potrwać do 17. Kolejne duże szpitale przygotowują się do ograniczenia badań diagnostycznych. Powodem są oszczędności w Narodowym Funduszu Zdrowia. Co trzeci pacjent był badany w ramach tak zwanych nadwykonań. Teraz te nadwykonania trzeba będzie ograniczyć, mówi prezes gdańskiego Kopernikusa, spółki odpowiedzialnej za szpitale na Pomorzu, Dariusz Kostrzewa.
9: Czyli 2 pacjentów w limicie, 3 poza limitem. Jeżeli to stanowisko NFZ się utrzyma, no to będziemy musieli z tym co trzecim pacjentem coś zrobić, żeby dało się go przyjąć i diagnozować. Myślę, że nie ograniczymy nadwykonań do zera, ale dość radykalnie zmniejszymy ich liczbę.
4: W szpitalach Kopernikus w Gdańsku jeszcze przed cięciami NFZ-u czekanie na diagnostykę obrazową trwało 0,5 roku. To wyjątkowa atrakcja Łodzi. W Ogrodzie Botanicznym zakwitła imponująca kolekcja 50 tysięcy tulipanów.
10: Dosyć okazałe tulipany, ponieważ one mają długie, wysokie, sztywne łodygi i dosyć duże kwiaty.
4: Mówi Małgorzata Słabiak z Łódzkiego Ogrodu Botanicznego. W ogrodzie jest kilkadziesiąt odmian tulipanów. Dzisiaj jeszcze gorąco i słonecznie, ale już płynie do nas z północy i częściowo z zachodu front, który przyniesie ulewy, burze, wymiecie nam to gorące powietrze z kraju, a zostawi za sobą zimne z temperaturą zbliżoną do około 10 stopni, co najwyżej kilkunastu.

0: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Ty hodujesz. Osis kupuje. Osis Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju.
2: Zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi.
1: Uczciwe rozliczenia.
2: Pewne płatności.
1: Konkurencyjne ceny.
2: Weź udział w programie Cultivate.
1: I otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła.
2: Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły.
1: Więcej także na foodworks.pl.
3: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
4: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
3: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
4: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
3: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
4: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
3: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
4: Ceny już od 299 tysięcy zł.
3: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
4: lub zadzwoń 504 16 10 10.
3: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
5: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
6: Reklama.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej

0: 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzne 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
2: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
0: Reklama.

0: Radia, Radia Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Invest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowe.

0: Projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
2: lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
3: Szukasz pomysłu na dzień pełen śmiechu i przygód? Zapraszamy do Parku Ewolucji w Sławutówku. Miejsca, gdzie radość nie ma końca. Czynne już codziennie. I uwaga, wszystkie atrakcje w cenie biletu. Baw się cały dzień bez ograniczeń. Śmiech, emocje i niezapomniane chwile gwarantowane. A teraz hit sezonu. Nowość. Zjazd na pontonach z gigantycznej konstrukcji konia trojańskiego. To trzeba przeżyć. Nie czekaj. Zbierz ekipę i wpadaj już dziś. Park Ewolucji w Sławutówku. Tu zaczyna się prawdziwa zabawa.
4: Reklama.
5: Autostrada A2 w Łódzkiem w stronę Warszawy zablokowana po wypadku. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał sternik po tragedii na jeziorze. Termalika Brookbet Nieciecza jako pierwsza żegna się z piłkarską ekstraklasą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A2 w województwie łódzkim. Trasa w stronę Warszawy jest zablokowana. Zderzyły się 2 samochody i motocykl. 4 osoby zostały ranne. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał 33-letni mężczyzna zatrzymany po wywróceniu się łodzi na jeziorze Salińskim koło Wejherowa. Prokurator zastosował dozór policyjny. To oznacza, że mężczyzna nie trafi do aresztu. W wypadku, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę, zginęły 2 osoby. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na 2 ośrodki. To słowa prezydenta Karola Nawrockiego. Powołał właśnie Radę Nowej Konstytucji. Szymon Kępka.
6: W gronie członków Rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
7: Apelowałbym do prezydenta i do opozycji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
6: O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
8: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
6: Docelowo mają się w tej Radzie znaleźć także członkowie kół i klubów parlamentarnych.
5: O wolności mediów i tragicznej sytuacji dziennikarzy mówił dziś w Watykanie papież Leon XIV. W czasie modlitwy Regina Coeli nawiązał do Światowego Dnia Wolności Prasy.
9: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wolności Prasy ustanowiony przez UNESCO. Pamiętamy o wielu dziennikarzach i reporterach, którzy padli ofiarą wojen i przemocy.
5: 8 maja minie rok od wyboru Roberta Prewosta na papieża. GKS Katowice wygrał z Termaliką Brookbet Niecieczą aż 5-1. To oznacza, że piłkarze z Niecieczy są pierwszą drużyną, która spada z ekstraklasy, a GKS ma duże szanse na miejsce na podium. Bardzo ciepły i słoneczny jeszcze pogodny wieczór, ale to się niedługo zmieni. Płynie do nas front, który najpierw zajrzy na północ, potem będzie się przesuwać na południe w kolejnych dniach. Przyniesie ulewne deszcze i burze, a także znaczne ochłodzenie. Zostawi za sobą jakieś 10 do 15 stopni.
4: Norda FM.

0: Reklama. Rolniku, od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych, ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19

0: 12 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. Redmet, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmet.com.pl.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
2: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
3: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
2: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać

0: zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
1: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
0: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
2: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
3: Reklama.

0: Da-da-down.
1: Reklama.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Ty hodujesz.
4: Osi skupuje.
3: Osi Poland Foodworks.
4: Globalna marka, sprawdzony partner.
3: Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju.

0: zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi.
1: Uczciwe rozliczenia.
0: Pewne płatności.
1: Konkurencyjne ceny.
0: Weź udział w programie Cultivate.
1: I otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła.
0: Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły.
1: Więcej także na foodworks.pl.
2: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Kobieto, czas zabłysnąć. Odwiedź butik Mandarynka w centrum handlowym Jantar. Najmodniejsze fasony, dopracowane detale i jakość polskich marek, którą widać od pierwszego spojrzenia. Stylizacje na co dzień, do pracy i na wyjątkowe wyjścia. Wszystko w jednym miejscu. Nie czekaj, przyjdź i znajdź swój nowy, ulubiony look. Mandarynka. Styl, który przyciąga spojrzenia. Wejherowo, ulica Obrońców Helu 3.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to

0: Ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
2: Reklama.
3: Kolejny pijany kierowca z zakazem jazdy spowodował śmiertelny wypadek. Pożar lasu koło Częstochowy płonie 15 hektarów. Polska ma już swoje 4 wojskowe satelity na orbicie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny śmiertelny wypadek spowodowany przez pijanego kierowcę z sądowym zakazem jazdy. W gminie Węgorzewo 45-letni mężczyzna pędził, wyprzedzając kolumnę samochodów. Uderzył w drzewo. Zginął jego pasażer, 16-letni chłopak. Kierowca miał 1,5 promila alkoholu. Z wypadku wyszedł bez szwanku. Dla policji to czas wzmożonych działań. Akcja drogówki potrwa do poniedziałku. Na drogi wyjechały m.in. mundurowi w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach, wyposażonych w wideorejestratory, a także funkcjonariusze na motocyklach. W działaniach biorą udział policyjne grupy SPID.
4: Głównie prędkość. Wzmożone kontrole. Działamy na wszelkiego rodzaju drogach, czy też ekspresowych, czy autostradach, czy drogach powiatowych. Reagujemy na wszelkie nieprawidłowości związane z ruchem drogowym, ale głównie skupiamy się na prędkości.
3: Mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji. Mundurowi będą też sprawdzać stan trzeźwości kierujących, sposób przewożenia pasażerów w pojazdach i to, czy wszyscy podróżujący mają zapięte pasy. W Chutkach w powiecie częstochowskim strażacy gaszą pożar lasu. W akcji uczestniczy samolot Dromader Lasów Państwowych. Pali się 15 hektarów. Teren jest trudno dostępny. Nowe możliwości dla polskiej armii. Kolejny satelita już na orbicie. Trafił tam 4. satelita zbudowany przez firmę ICEYE. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
5: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
3: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń na orbicie. 2 miliony ludzi przyciągnął darmowy koncert Shakiry na Copacabanie. To już cykliczne wydarzenie w Rio de Janeiro. W ubiegłych latach na słynnej plaży śpiewała Madonna i Lady Gaga. Wydarzenie ma ożywić lokalną gospodarkę, bo to w Brazylii przerwa w sezonie turystycznym. Koncerty są darmowe, ale władze Rio liczą na to, że goście i tak wydadzą w mieście ponad 150 milionów dolarów. Dzisiaj jeszcze bardzo przyjemny, ciepły, słoneczny wieczór, ale od jutra już do Polski zaczną wpływać deszczowe chmury, przyniosą burze, a zostawią za sobą trochę chłodniejszą pogodę, raczej 10 do 15 stopni. Tak ma wyglądać cały przyszły tydzień.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji Historyczana. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
2: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 60. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
3: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
2: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
2: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
2: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
2: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
3: Ceny już od 299 tysięcy zł.
2: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
3: lub zadzwoń 504 16 10 10.
2: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
2: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
0: Reklama.

0: Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Reklama.
3: Pożar lasu koło Częstochowy. Uruchomiono samolot gaśniczy. Nie ma sygnałów o opóźnieniu dostaw systemów Patriot, mówi MON. Wokaliści z niepełnosprawnościami wystąpią w półfinale festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Chutkach w powiecie częstochowskim strażacy gaszą pożar lasu. W akcji uczestniczy samolot Dromader Lasów Państwowych. Pali się około 15 hektarów. Teren jest trudno dostępny. Samolot lata wahadłowo ze znajdującego się 25 km od miejsca lotniska. Zrzuca wodę na najbardziej zagrożone odcinki. Nie mamy sygnałów, żeby były opóźnienia w dostawach baterii Patriot, powiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany przez dziennikarzy o dostawy do Polski. Dodał, że do opóźnień może dojść w przypadku innego sprzętu, ale nie na skalę, która powodowałaby drżenie. Minister obrony poinformował także, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w piątek dojdzie do podpisania umowy SAFE. Zostanie otwarta linia kredytowa na zakup sprzętu związanego m.in. z obroną przeciwdronową. Unijny program SAFE to nisko oprocentowane pożyczki, przede wszystkim na zakup sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. Dawno w majówkę pogoda nie była dla nas tak łaskawa. Nad Bałtykiem było mnóstwo plażowiczów. Niektórzy przedłużają sobie wyjazd i zostają do jutra. Na plaży w Sopocie były tłumy dawno tutaj niewidziane.
4: No idealnie się wylosowało, to jest pogoda jak marzenie.
5: No i każdy korzysta właśnie, czy maciuchy, czy nie, podciąga i wystawia się na słońce.
6: My mamy zawsze pogodę, o, może tak powiem.
7: Czyli jak Państwo przyjadą, to pogoda gwarantowana.
6: Tak, tylko z nami. A najbardziej z synem, bo on to jak zawsze jest, to już wszędzie pogoda.
7: Ale mało kto się kąpie. Widzę, że Pani też tak na razie
6: stópki. Na razie próbujemy. Jaka temperatura? Jeszcze chwila i będzie ciepło.
3: Ale na jutro prognoza jest gorsza na północy Polski. Może i będzie trochę słońca i nadal ciepło, ale też deszcz i burze. Uważajmy dziś, wracając z majówki. Zablokowana jest ta dwójka w Łódzkiem w stronę Warszawy. 4 osoby zostały ranne w wypadku samochodów i motocykla. 32 wykonawców z niepełnosprawnościami zaprezentuje się w półfinale festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie. Całodzienne wydarzenie w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego zakończy recital Mietka Szcześniaka z zespołem. Organizatorem jest Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko. Półfinały 9 maja. Piękny wieczór, prawie bezchmurny i ciepły zachód słońca dzisiaj już kilka minut po 20. Jutro nadal bardzo ciepło, od 20 do 26 stopni, ale od północy płynąć będą do nas deszczowe chmury, które przyniosą burze. W kolejnych dniach temperatura znacznie spadnie.
2: Norda FM.

0: Radia, Radia Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić.

0: Reklama.
1: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzne 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
2: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
0: Reklama.
3: Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Zapraszamy na reportaż Fundacji Głos Ewangelii.
4: Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
5: O, to zdjęcie z naszego ślubu, jak kroimy tort. To Emi. Może to głupio, ale kiedyś marzyłem, żeby mieć żonę Azjatkę gdzieś z tamtych krajów. A dzisiaj mam żonę, która ma chińskie korzenie, bo jej rodzice pochodzą, mama z Hongkongu, tata z Chin. Także okazało się, że jest z Ameryki, ale ma chińskie korzenie. To siostra Bonnie, ta, która ukończyła teraz Harvard. A to Emi w ciąży. Dopiero od 6 miesiąca zaczął się pojawiać brzuch, ale to tylko dlatego, że Anielka nie piła płynu. To było zaraz zdjęcie zrobione po urodzeniu, bez żadnego respiratora, żadnych trudnych rzeczy. A tu moja żona po porodzie ledwo żywa, ale przyszła się zobaczyć z córką. To były trudne momenty, tu już jest respirator. A to nasza mała Anielka. Tu tata nieogolony. Tu jęzor mamie wywaliła. Tu mama śpiewa dla córeczki. O, tu najmniejsze skarpetki, jakie były, ale i tak były za duże. To wygląda jak moja teściowa. Zawsze jak widzę to zdjęcie, to od razu mówię, że to moja teściowa jest. Shop Ninja. A tutaj w domu najpiękniejsze zdjęcie, jak się uśmiechała. O, tu znowu moja teściowa. O, tutaj coś jej nie podpasowało, ale to musiała być mamy wina na pewno, bo z tatą tak nie robiła. Dużo radości nam nasza mała Anielcia dała. Fojowniczka.
4: Mała wojowniczka. Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka. Część druga.
5: Ja leciałem samochodem z przodu, a Emi z tyłu karetką. Ja musiałem szybko do domu przygotować całe mieszkanie, bo już żona jedzie z córką i to takie wydarzenie było. I dokładnie 3 miesiące po jej urodzeniu zabraliśmy ją do domu. Oczywiście Anielka potrzebowała tlenu. Potrzebowała pompy fuzyjnej, która jej podawała pokarm do żołądka, bo jej po operacji tego przełyku nie mogła spożywać wielkich ilości tego pokarmu. To chodziło tylko o to, żeby dawać jej trochę

0: trochę pokarmu, żeby ona sobie wyrabiała przełyk, ale większość jedzenia szło nadal tą rurką do żołądka. I cały ten sprzęt musiał być tam w domu. I pamiętam, jak nasza córka się w domu zmieniała, bo w szpitalu miała takie drgawki, takie jakby nerwicowe ze strachu, a w domu zaczęła się uśmiechać, zaczęła być bardziej spokojna. Niesamowita dziewczyna. Czuję się niesamowicie zaszczycony, bo ja wierzę, że Bóg wybrał nas na rodziców takiego dziecka, że my będziemy odpowiednimi osobami, które dadzą jej wystarczająco miłości, opieki, bo ja to rozumiałem w taki sposób i nadal tak rozumiem, że Bóg wybiera specjalnych ludzi dla specjalnych dzieci, bo wie, że oni będą w stanie kochać to dziecko, że nie zrobią temu dziecku krzywdy, że nie usuną ciąży, że będą z tym dzieckiem i wybrał nas po to, żebyśmy dali temu dziecku ogrom miłości i żeby nas nauczyć czegoś przez tą całą sytuację. No, nasza córeczka żyła 143 dni.
1: This December it will be, she would be 4 years old this coming December.
2: W grudniu minionego roku miałaby 4 latka. Tak więc to już prawie 4 lata, gdy od nas odeszła. I za każdym razem, gdy mamy okazję dzielić się jej historią, chwalimy Boga i w przedziwny sposób przynosimy innym nadzieję. W pewien sposób być może trudno to zrozumieć, ponieważ historia Anielki nie kończy się tak, jakbyśmy chcieli. By się skończyło. Nie wydarzył się cud, którego oczekiwaliśmy, zarówno my, jak i wiele osób. Ale z drugiej strony Anielka doznała doskonałego uzdrowienia, gdy poszła do domu swojego niebiańskiego ojca. Otrzymaliśmy wiele lekcji od Boga. Na przykład taką, że wszyscy przechodzimy przez cierpienia. Cierpienie to coś, co dotyka każdego człowieka. Nie możesz od tego uciec. Czasem tracisz kogoś bliskiego albo doświadczasz jakiejś innej tragedii życiowej. To dotyka każdego. A dla nas, którzy znamy Boga jako opiekuńczego Ojca, Boga dobrego i wiernego, wiemy, że On jest z nami w tym wszystkim, co nas spotyka. On jest naszym światłem i naszym wybawieniem, naszą nadzieją. On jest tym, który nas rozumie wówczas, gdy my nie rozumiemy samych siebie i sytuacji, w których się znajdujemy.
0: Ale tak jak Emi mówiła wcześniej, że wiedziała, że nasze życie będzie wypełnione trudami i że Bóg przygotowuje nas do czegoś, że to nie będzie łatwe życie, tak. No, okazało się, że nie jest łatwe, bo po śmierci Anielki mieliśmy trudny czas. Było nam ciężko. Nie odwróciliśmy się od Boga. Nie wyzywaliśmy Go, nie byliśmy na Niego źli. Nie rozumieliśmy pewnych rzeczy. Myślę, że nadal nie rozumiemy pewnych rzeczy, a nadal gdzieś pytania koleboczą się dlaczego. Ale tak naprawdę warto sobie odpowiedzieć na pytanie, za co kochamy Boga. Tylko za to, że jest dobry, a kiedy przychodzi coś trudnego w życiu, czy jesteśmy w stanie Go kochać, czy nie, bo to będzie wyznacznikiem i wskaźnikiem tego, w którym miejscu będziemy. Bo jeżeli w takiej tragedii, w takiej sytuacji nadal się decydujesz iść za Bogiem i ufasz Mu i czujesz, że Bóg Cię przeniósł w ogóle na zupełnie inny level, na którym nie byłeś, że to już nie jest płcizna, tylko to jest coś zupełnie głębszego, doświadczasz Go i odbierasz w zupełnie inny sposób. A co by było, gdybyśmy powiedzieli Mu nie i gdzie byśmy dzisiaj byli? Ja pewnie bym się zapił na śmierć do tej pory, a Emi by wróciła do domu. I płakała do poduszki.
2: Ta trudna historia mówi nam dużo o wartości ludzkiego życia. Nie można go mierzyć tym, jak długim ono jest. Nawet jeśli życie Anielki było tak krótkie, to miało ono wielką wartość. Chociaż byliśmy źli na Boga i było wiele pytań, na które nie znaliśmy odpowiedzi. I być może tu na ziemi ich nie poznamy. I może nie musimy ich znać. Ale myślę, że Bóg jest bardzo łaskawy i pozwala nam zobaczyć wpływ, jaki miało krótkie życie Anielki na innych ludzi, jak ich dotykało. I coś, co jest tragedią dla nas, może przynieść Bogu chwałę i ma pozytywny wpływ na ludzi wokół i im pomaga. Mając Boga blisko nas w całej tej podróży z Anielką, dało nam to możliwość spotkania wielu ludzi, którzy mieli tak dużo współczucia dla nas i dało nam to szansę bycia bliżej ich życia, ich spraw, do których inni nie mieli dostępu.
1: Cierpienie
2: jest powszechne, ale może również sprawiać to, że ludzie się do siebie zbliżają i możemy być w tych trudnych chwilach dla nich pomocni. Możemy dziękować Bogu, że dał nam Anielkę i powierzył ją naszej opiece i trosce. Historia jej krótkiego życia dotknęła ludzi na całym świecie.
1: Her into our care. Tiny little girl who had
2: maleńka drobna dziewczynka, która miała wpływ na życie tak wielu ludzi. Nasze również.
1: Our lives too. This is a song that I would
2: tę piosenkę często śpiewałam naszej Anielce. Nosi tytuł Ramiona Miłości. Kiedy śpiewałam to Anieli, miałam nadzieję, że będzie odczuwała to w swoim serduszku, że będzie to również pieśnią miłości jej serduszka dla jej niebieskiego Ojca. I gdy ona już od nas odeszła, dla mnie to było obietnicą, że jest ona w jego kochających
1: ramionach. After she passed away, this was for me a promise that she was there in his arms of love.

To zdjęcie było zrobione w ostatni dzień jej życia na ziemi. Była anemiczna, nie miała na nic siły, a przyszedł taki jeden moment, w którym otworzyła swoje oczy, spojrzała na mamę. Mama w tym momencie pstryknęła zdjęcie i z powrotem zamknęła oczki. No. Takie przesłanie z jej oczy, że wszystko w porządku. Nie martwcie się. Tak lubiała leżeć. Po operacji tego przełyku lekarze próbowali jej głowę ułożyć na prosto, ale po 3 dniach się podali całkowicie, bo powiedzieli, że nie da się. Ona tak na prawą stronę. Ja mówię, po co ją męczycie? Ona sobie upodobała. I później jak już pani ją próbowała tam do trumienki małej ułożyć, to też próbowała naprostować jej głowę, a ona w tą prawą stronę tak. Ja mówię, niech pani zostawi tą główkę. Mamy jeszcze nagrany film z całego pogrzebu, ale jeszcze nie odważyliśmy się go obejrzeć w ogóle. Mamy mnóstwo zdjęć. Nie mówię, że to nie boli, nie mówię, że nie trzeba przejść przez trudy, cierpienia.

cierpienia, bólu, rozstania. Ale Bóg nam też dał do zrozumienia, że On wie, co przeżywamy i że był taki moment, kiedy On musiał swojego Syna też oddać i się z Nim rozstać na jakiś czas. I zrozumieliśmy, że rozstaliśmy się z Anielką na jakiś czas, tylko że to jest chwila, która minie. Obiecałem mojej córce, jak umierała na naszych rękach w szpitalu, że zrobię wszystko, żeby się z nią spotkać w niebie. I choć nie jest mi łatwo, chociaż mam upadki, to staram się robić wszystko, żeby spotkać się z nią tam.

0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Reklama.

0: Marsa.
1: Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
2: Po majówce warto się obejrzeć. Dużo zgłoszeń boreliozy. Rzecznik Praw Obywatelskich radzi zastanowić się nad zmianą konstytucji. Koniec sezonu narciarskiego w Tatrach. Wyciągi zamknięte. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po powrocie z majówki warto dokładnie się obejrzeć, czy aby nie mamy na sobie kleszcza.

0: Wyraźnie wzrasta liczba przypadków zgłaszanej boreliozy. W ubiegłym roku zdiagnozowano blisko 50 tysięcy chorych, wielokrotnie więcej niż kilka lat wcześniej. Często jednak okazuje się, że dolegliwości to nie borelioza, mówi konsultant krajowy do spraw chorób zakaźnych profesor Miłosz Parczewski.
1: I problem jest taki, że ludzie się teraz leczą czatem GPT. A czat GPT uczy się tego, co ma w zasobach internetowych i może często sugerować właśnie zakażenie boreliozą tam, gdzie go nie ma. 90% pacjentów, którzy się zgłaszają do poradni, zgłaszają się z powodów nieuzasadnionych.
0: W środowisku jest więcej kleszczy i należy zachować czujność, zwłaszcza teraz po majówkowym grillowaniu. Duży ceglany budynek gospodarczy zapadł się w Leźnie w gminie Żukowo na Kaszubach. Było podejrzenie, że w środku są ludzie, dlatego na miejsce wysłano specjalistyczną grupę z dronem do przeczesania obiektu. Ostatecznie nic nikomu się nie stało, sprawę przejął nadzór budowlany. Nadszedł moment, aby zastanowić się, co w konstytucji trzeba zmienić, ocenia rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek. Konstytucjonalista wskazuje, że obecna ustawa zasadnicza powstawała w innych realiach politycznych.
2: Konstytucja powstaje w określonym momencie, w określonych uwarunkowaniach społecznych, politycznych, również międzynarodowych i jest naturalne, że te uwarunkowania podlegają ewolucji, podlegają zmianom.
0: Jak dodaje, największym testem dla ustawy zasadniczej okazał się kryzys wokół sądownictwa.
2: On powinien, jak już się skończy, miejmy nadzieję jak najszybciej, on powinien skłonić do refleksji polityków po to, aby jednak doprecyzować pewne regulacje odnoszące się do władzy sądowniczej.
0: Prezydent Karol Nawrocki powołał dziś Radę Nowej Konstytucji. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Niedziela jest ostatnim dniem funkcjonowania kolei krzesełkowej w kotle gąsienicowym. Od jutra do 22 maja będzie nieczynna główna kolej kalinowa z Kuźnic na Kasprowy Wierch. Przed nami chyba najcieplejsza noc w tym roku, od jeszcze 6 co prawda stopni w górach do nawet 13 w centrum i nad morzem. Jutro nadal temperatury wysokie, od 20 do 26 stopni, ale na północy Polski już pojawią się deszczowe chmury, przyniosą burzę i kolejne dni właśnie będą takie gwałtowne z opadami deszczu.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
0: Reklama.
2: Kwadrans z Mateuszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem.

0: Wtedy jeden z 12 uczniów, Judasz z Kariotu, podszedł do arcykapłanów i zapytał: ile mi dacie za to, że wam go wskażę? Dali mu 30 srebrnych monet. Od tej chwili szukał okazji do zdrady.
1: Ten fragment uświadamia nam, że człowiek może być obdarzony niezwykłymi przywilejami. Może składać wielkie religijne deklaracje, a jednocześnie jego serce może nie znać Boga. Judasz z Kariotu cieszył się największymi religijnymi przywilejami. Był wybrany na apostoła. Miał przywilej być jednym z najbliższych współpracowników Chrystusa. Był naocznym świadkiem cudów Jezusa, słuchaczem jego kazań. Mógł oglądać to, czego nie widział ani Abraham, ani Mojżesz. Słyszał o tym, co było niedostępne dla Dawida i Izajasza. Był współpracownikiem apostoła Piotra, Jakuba, Jana. Pomimo tego, jego serce pozostało niezmienione. Na zewnątrz jego zachowanie było nienaganne. Tak samo jak pozostali apostołowie, zrezygnował ze wszystkiego, by zostać uczniem Jezusa. Razem z innymi został wysłany, by zwiastować Ewangelię i dokonywać cudów. Nikt z apostołów nie podejrzewał go o hipokryzję. Gdy Pan powiedział: oświadczam wam, że jeden z was mnie zdradzi, żaden z nich nie powiedział: chodzi ci, Panie, o Judasza. Postać Judasza jest dla nas ostrzeżeniem, tak jak żona Lota była ostrzeżeniem dla Żydów. To wydarzenie ukazuje, że miłość do pieniędzy jest jednym z największych zagrożeń dla ludzkiej duszy. Trudno lepsze zilustrowanie tej prawdy od tego, co stało się w życiu Judasza. Ile mi dacie? Te słowa odsłaniają przed nami ukryty grzech, który doprowadził do ruiny życie tego człowieka. To prawda, że poświęcił on dla Chrystusa bardzo wiele, ale nie oddał swojej zachłanności. Słowa apostoła Pawła powinny na nowo rozbrzmiewać w naszych uszach. Źródłem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Za pieniądze Józef został sprzedany przez swoich braci. Za pieniądze zdradzono Samsona. Za pieniądze Gehezi oszukał Namana i okłamał proroka Elizeusza. Za pieniądze Ananiasz i Safira próbowali oszukać apostoła Piotra. Za pieniądze Syn Boga został wydany w ręce okrutnych ludzi. Jest to niesamowite, że przyczyna tylu złych rzeczy jest ciągle tak bardzo kochana. Nikt z nas nie jest uodporniony na tę straszną infekcję. Możemy kochać pieniądze, nawet gdy ich nie mamy.

wieczerzę paschalną. Odpowiedział: wstąpcie w mieście do pewnego człowieka i powiedzcie tak, mówi nauczyciel, mój czas nadchodzi. Chcę w twoim domu z moimi uczniami zjeść wieczerzę paschalną. Uczniowie wykonali to polecenie i przygotowali wieczerzę. Gdy zapadł wieczór, Jezus z 12 uczniami zajął miejsce przy stole. Podczas posiłku powiedział: oświadczam wam, że jeden z was mnie zdradzi. Uczniowie bardzo tym przygnębieni zaczęli mówić jeden do drugiego: panie, to chyba nie ja. A on na to: zdradzi mnie ten, kto razem ze mną sięgnął ręką do półmiska. Syn człowieczy odchodzi zgodnie z zapowiedzią Pisma. Ale co za los człowieka, który zdradzi Syna Człowieczego? Bodajby się taki nigdy nie urodził. Wtedy Judasz, który go zdradził, powiedział: to chyba nie ja, mistrzu. A jednak to ty, odpowiedział Jezus.

Jezus powiada, jeden z was. To mówi o tym, jak blisko jest zdrajca. Chrystusa może zdradzić tylko ten, komu znane są Jego tajemnice. Ten, kto Go zna. Dopóki Jezus mówi o ministerialnych fotelach w swoim królestwie, Judasz z wielkim uniesieniem przyznaje się do Niego i zgłasza się do Jego szkoły. Ale kiedy podczas przyjęcia u Szymona zacznie wspominać o swoim ukrzyżowaniu i pogrzebie, Judasz wyzbywa się swoich złudzeń i chce przynajmniej jeszcze coś z Jezusa wydobyć dla siebie. Dzisiaj również ludzie pytają, ile mi za to dacie? I myślą oczywiście o pieniądzach, za które można kupić karierę, wygodne życie, lepszą pozycję. Jednak Judasz ilustruje jeszcze coś więcej. Ukazuje na proces przejścia od wierności do zdrady. Kto się do czegoś tak silnie przywiązuje jak on, ten musi się liczyć z tym, że ze wzrostem tego przywiązania będzie odpowiednio zmniejszać się jego miłość do Boga. Aż jakaś okoliczność przekona go, że Chrystusa już nie kocha, a nawet, że jest przeciwko niemu. To dlatego Jezus powiedział, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co ma, swoich pragnień, zapatrywań, marzeń, pieniędzy, miłych rzeczy i osób, nie może być moim uczniem. Taki człowiek wcześniej czy później mnie zdradzi. Kto z nas może powiedzieć o sobie, że nie będzie zdolny w tej gmatwaninie różnych miłości usunąć Chrystusa? Codzienne przekraczanie Jego przykazań wprost nakazuje nam pokorę i brak wiary w siebie. Jest tak wiele różnych form zdrady i naszych judaszowskich pocałunków. Zdradzamy Go milczeniem tam, gdzie trzeba Go bronić. Strachem, gdzie trzeba Go wyznać i stanąć po Jego stronie. Wzruszeniem ramion tam, gdzie trzeba nasze ręce złożyć do modlitwy albo wyciągnąć je do pracy. Na koniec jedna rada. Przestańmy patrzeć na Chrystusa przez pryzmat naszych sympatii i miłości, a zacznijmy spoglądać na wszystko, co kochamy, przez Niego, przez Jezusa. To jedyny sposób, aby nie stać się tym, którego nazywamy Judaszem.